Dzień dobry po weekendzie, który był bardzo dynamiczny, szczególnie pogodowo. W niektórych miejscach nieźle wiało, lało, no i to wszystko pokazało, że to lato w tym roku to raczej takie średnie. Ale cóż, może będzie lepiej, zajrzymy do prognoz pogodowych na ten

0: tydzień, czyli na ostatni tydzień wakacji. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze poniedziałkowe spotkanie. Arkadiusz Mieńczewski. Dzisiaj 24 dzień sierpnia, 236 dzień roku, do końca którego zostało nam 129 dni. Wschód słońca 5:38, zachód 19:56. Dzień będzie trwał 14 godzin i 18 minut i jest już krótszy od najdłuższego o prawie 3 godziny, dokładnie 2 godziny 55 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 29 dni, a myśl jest idealna na poniedziałek. Nigdzie nie jest napisane, że poniedziałek musi być trudny. To od Ciebie zależy, jaki nadasz mu ton. To nadajcie dobry ton temu dniu, który przed nami. Ja zapraszam, będę też starał się zrobić, żeby ten poniedziałek był w dobrym tonie, czyli dużo dobrej muzyki, informacje, ciekawostki. To wszystko dla Was, dla tych wszystkich, którzy w poniedziałek rano wstają. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

Czas na naszą poranną lekcję historii. 24 dzień sierpnia. Rozpoczynamy od premier filmowych w Polsce. W roku 1987 premiera komedii Pociąg do Hollywood, a w roku 2001 premiera komedii Poranek Kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki. Być może dzisiaj po południu albo wieczorem będziecie chcieli wrócić do tych komedii, przypomnieć sobie, jak te komedie wyglądały kiedyś. W roku 1456 zakończono pierwszy druk Biblii Gutenberga. W roku 1853 amerykański kucharz George Crumb przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane. Widzicie, jak to przypadek czyni rzeczy wyjątkowymi. No a dzisiaj bez chipsów ziemniaczanych i w ogóle bez chipsów, przekąsek tego typu, to sobie nie wyobrażamy czasami życia, szczególnie jak coś oglądamy. W roku 1926 utworzono sekcję koszykówki FC Barcelona, czyli Barcelona to nie tylko piłka nożna, ale również i koszykówka. W roku 1981 Amerykanin Mark David Chapman został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Johna Lennona. W roku 1995 oficjalna premiera systemu operacyjnego Windows 95. Pozdrawiam wszystkich fanów i wszystkich tych, którzy nie cierpią systemu Windows. I w roku 2012 amerykański kolarz Lance Armstrong został wykluczony z zawodów z mocą wsteczną od 1 sierpnia 1998 roku i dożywotnio zdyskwalifikowany przez amerykańską agencję antydopingową za stosowanie niedozwolonych środków dopingowych.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.

0: umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.
3: Uwagi do projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego, nowy pomnik, nowa droga, a także chipowanie psów. O tym wszystkim już za chwilę w serwisie informacyjnym w Radiu Norda FM. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Mieszkańcy Gdyni mogą jeszcze zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Cisowej w rejonie ulic Morskiej i Chylońskiej. Z dokumentem można zapoznać się do 25 sierpnia, a uwagi będą przyjmowane do 8 września. Projekt obejmuje obszar o powierzchni prawie 46 hektarów, położony wzdłuż ulicy Morskiej, pomiędzy terenami kolejowymi a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i granicą z Rumią. Plan ma uporządkować rozwój tej części miasta i wyznaczyć zasady dla nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Podczas publicznej dyskusji mieszkańcy najczęściej pytali o rozwiązania komunikacyjne. Projekt zakłada m.in. przebudowę ulicy Morskiej oraz pozostawienie rezerwy terenu pod przyszłe połączenie z ulicą Hutniczą. Poruszono też temat rozwoju usług, takich jak sklepy czy placówki ochrony zdrowia oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej infrastruktury wraz z powstaniem nowych osiedli. Uwagi do projektu można składać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni albo elektronicznie. Termin mija 8 września. W Rumii powstanie pomnik przedwojennego pilota, który ma upamiętnić lotniczą historię miasta i działalność Aeroklubu Gdańskiego. Monument stanie w rejonie Ronda Armii Krajowej. Rumia w okresie międzywojennym była ważnym ośrodkiem lotniczym. Już w latach 20. funkcjonowało tam zapasowe lądowisko Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka, a od 1931 roku swoją bazę miał tam Aeroklub Gdański. Kilka lat później, w 1935 roku, uruchomiono port lotniczy Gdynia w Rumii Zagórzu, który obsługiwał połączenia krajowe, a później także zagraniczne. Pomnik ma przedstawiać Ryszarda Drgałę, jednego z najlepszych polskich szybowników okresu międzywojennego i członka Aeroklubu Gdańskiego. Rzeźba nawiąże do wydarzeń z 1935 roku, kiedy podczas pokazów nad Rumią Drgała musiał wyskoczyć ze spadochronem z uszkodzonego szybowca z wysokości ponad 1000 metrów. Autorką monumentu będzie pomorska rzeźbiarka Lucyna Kujawa. Pilot zostanie przedstawiony w kombinezonie z charakterystyczną pilotką i spadochronem. Rzeźba zostanie odlana z brązu. Pomnik ma być kolejnym elementem przypominającym o lotniczej przyszłości Rumii. Wcześniej przy ulicy Żwirki i Wikury pojawiły się już tablice edukacyjne oraz rzeźby przedwojennych samolotów. Kolejny odcinek drogi w Dąbrowie Brzezińskiej został utwardzony płytami i jąb. Prace mają poprawić stan nawierzchni oraz komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi. Inwestycja została zrealizowana przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach i jest kolejnym etapem poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. Na zakup płyt jąb przeznaczonych do utwardzenia dróg wewnętrznych sołectwa Dąbrowa Brzezińska przeznaczyło 20 716 zł z Funduszu Sołeckiego. Pozostałą część potrzebnych płyt zapewniła gmina Łęczyce, która odpowiadała również za wykonanie prac związanych z ich ułożeniem. Dzięki połączeniu środków sołeckich i gminnych możliwe było wykonanie kolejnego zadania odpowiadającego na lokalne potrzeby. Utwardzanie dróg płytami jąb jest prowadzone także w mniejszych miejscowościach na trasach istotnych dla codziennego funkcjonowania mieszkańców. W przypadku Dąbrowy Brzezińskiej inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy sołectwa, gminy oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Zarząd podkreśla, że takie działania są elementem systematycznej poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy Ustki mogą bezpłatnie oznakować swoje psy mikroczipem i zarejestrować je w bazie. Akcja potrwa do 30 listopada bieżącego roku i jest finansowana z budżetu miasta w ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Mikrochip to niewielkie i bezpieczne urządzenie, które może znacznie ułatwiać odnalezienie właściciela zagubionego psa. Po znalezieniu zwierzęcia dane z mikrochipa mogą odczytać m.in. weterynarz, strażnik miejski czy pracownik schroniska. Z bezpłatnego znakowania można skorzystać w wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym. Co ważne, mikrochip i rejestracja psa mogą również przynieść korzyść finansową. Oznakowanie oraz rejestracja są podstawą do obniżenia opłaty za posiadanie psa w 2027 roku. Z akcji mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Ustki. W dniu dzisiejszym zapowiada się nam trochę więcej słońca niż mieliśmy okazję uświadczyć przez weekend.

0: choć po południu gdzieniegdzie jeszcze może trochę pokropić. Temperatury maksymalne w dniu dzisiejszym będą wahać się od 21 do 18 stopni Celsjusza.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: niektórzy Polacy ruszają w poniedziałkowy poranek do pracy. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy rozpoczynają swój nowy tydzień w pracy. Jak zwykle dla was mam poranny dowcip. Taki dzisiaj będzie głupi sucharek, czyli od czasu do czasu znajduję gdzieś w sieci takie dowcipy, które śmieszą mnie, dlatego że są bardzo głupie. No to posłuchajcie, Polak, Rusek i Niemiec lecą samolotem, nagle nastąpiła awaria, każdy chwycił się jakiejś części samolotu, Niemiec chwycił fotel, Rusek chwycił silnik, a Polak chwycił kierownicę. Pytanie brzmi, kto był pierwszy na ziemi? Odpowiedź: Adam i Ewa. I tak się zaczyna dzień, od tak zwanych głupich żartów, ale wtedy może ten dzień będzie taki bardziej uśmiechnięty i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na ziemi i tych wszystkich, którzy gdzieś tam lecą o poranku. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które

smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino, Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych.

0: Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Reklama.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości. Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w

0: W sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu, jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
2: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
1: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
2: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
0: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, a dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6,54 zł. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy. Na litrze.
3: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
0: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 zł za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Wrzesień w Pucku upłynie pod znakiem ekologicznych akcji. Miasto zaplanowało między innymi mobilne zbiórki odzieży, tekstyliów i odpadów wielkogabarytowych. Akcje wymieniane makulatury na kwiaty oraz wspólne sprzątanie miasta. Pierwsza zbiórka odbędzie się 3 września i obejmie odzież oraz tekstylia. Wcześniej trzeba zgłosić odbiór telefonicznie i odebrać specjalne worki. Obowiązuje limit 3 worków na odzież i 3 na tekstylia. 19 września zaplanowano odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu AGD i RTV. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września. Z kolei 26 września na parkingu za Urzędem Miasta odbędzie się akcja Chryzantema za makulaturę. Za każde 5 kg papieru będzie można otrzymać jedną sadzonkę, maksymalnie 5 na rodzinę. Akcja skierowana jest do mieszkańców Pucka. Miasto włączy się także w 33. edycję Sprzątania Świata. Wspólne porządki obejmą m.in. plaże i miejskie parki. Policja i prokuratura rejonowa w Pucku wyjaśniają sprawę podejrzenia przestępstwa o charakterze seksualnym, do którego miało dojść w Chałupach w nocy z 9 na 10 sierpnia. 10 sierpnia policjanci przyjęli zawiadomienie w tej sprawie. Według informacji, które pojawiły się wcześniej w mediach społecznościowych, zdarzenie miało mieć miejsce na plaży w rejonie wejścia numer 13 w pobliżu jednego z kempingów. Policja na razie nie ujawnia szczegółów postępowania. Jak przekazano na obecnym etapie, nie ustalono osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Materiały zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Pucku, która wszczęła śledztwo. Seniorzy z gminy Potęgowo będą mogli we wrześniu wybrać się na jednodniową wycieczkę do Szczecina. Wyjazd zaplanowano na 12 września, a udział mogą wziąć mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 55 lat. Liczba

miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decydować będą zgłoszenia. Pierwszeństwo mają osoby niezrzeszone w stowarzyszeniach oraz te, które w tym roku nie uczestniczyły w wyjazdach współfinansowanych z budżetu gminy. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 6.20 pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potęgowie, a wyjazd na około 6.40. W Szczecinie uczestnicy spotkają się z przewodnikiem przy Wałach Chrobrego. W programie znalazło się zwiedzanie najważniejszych miejsc centrum miasta. Między innymi tarasu widokowego nad Odrą, Bazyliki Archikatedralnej, Filharmonii, Politechniki Morskiej oraz Zamku Książąt Pomorskich. Zaplanowano także wizytę w Muzeum Centrum Dialogu Przełomy. Gmina zapewnia bezpłatny transport, opiekę przewodnika, ubezpieczenie oraz kawę i słodki poczęstunek. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają natomiast koszt obiadu, który wynosi 55 zł od osoby. Powrót do Potęgowa planowany jest koło godziny 19.30. Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, a także drogą elektroniczną lub telefonicznie. Formularze są dostępne w urzędzie i na stronie internetowej gminy Potęgowo. Pani Kazimiera Ściana z Kruszyny w gminie Kobylnica w powiecie słupskim świętowała swoje 90. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji jubilatkę odwiedziły z życzeniami przedstawicielki władz Kobylnicy oraz sołtys Kruszyny. Pani Kazimiera jest mamą czwórki dzieci, babcią i prababcią, a jak sama zdradziła podczas urodzinowego spotkania, w rodzinie być może wkrótce pojawi się także prawnuk lub prawnuczka. Jubilatka mimo 90 dekad życia wciąż tryska energią. Jej wielką pasją są rowerowe wycieczki, a urodzinowe spotkanie było okazją do wspólnego świętowania i symbolicznego toastu. Pani Kazimierze życzymy przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, wielu kolejnych aktywnych lat oraz niegasnącej energii do realizowania swoich pasji. Niech każdy kolejny rok przynosi jej wiele powodów do uśmiechu i radości w gronie najbliższych. Temperatury dzisiaj będą wynosić od 18 do 21 stopni Celsjusza. Słońca będzie nieco więcej niż w weekend, choć gdzieniegdzie popołudniem może trochę pokropić. Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie w poniedziałkowy poranek. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie wstają i wszystkich tych, którzy już do pracy się zabierają. Ostatni tydzień wakacji 2026 przed nami. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę będziemy mogli zrobić zakupy, także spokojnie możecie się przygotować do tego tematu, ale na razie mamy początek tygodnia, czyli poniedziałek. Ale pamiętajcie, że poniedziałek może być tak dobry jak piątek, wszystko tylko zależy od waszego nastawienia, jak obudzicie się, czy też obudziliście się dzisiaj właśnie, to możecie pomyśleć sobie, że dzisiejszy dzień może być taki fajny jak piątek, a że poniedziałek, no cóż, trudno. 24 dzień sierpnia, imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Patryk, Anita, Halina, Patrycjusz, Malina, Nataniel, Patrycy i Cieszymir. Dzisiaj dzień Windowsa. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy uwielbiają męczyć się z tym systemem. Dzisiaj przysłowie jest takie: na święty Bartłomiej czajka uciecze i już chłop zboża nie usiecze. Z pozdrowieniami dla wszystkich rolników, a już za chwilę pozdrowienia dla Bartłomieja i Jerzego, bo dzisiaj o tych dwóch imionach będę opowiadał słów kilka, także jeżeli tak właśnie macie na imię, to koniecznie zostańcie z nami i zróbcie za chwilę trochę głośniej. Zapraszam na nasz poranny program, a za chwilę również dobre wiadomości dla nas wszystkich Polaków. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox

0: Wicherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Bartłomieja. Bartłomiej ceni sobie sprawiedliwość, łada w codziennym życiu, kieruje się zdrowym rozsądkiem, bywa powściągliwy w okazywaniu emocji, ale w relacjach szuka głębokiej prawdy i trwałej więzi. Posiada naturalny dar obserwacji i z łatwością wyciągnięcia trafne wnioski z otaczającego go świata. Dobre strony, pragmatyzm i spokój, lojalność i uczciwość, pracowitość i konsekwencja, bystry umysł. Złe strony to nieufność i dystans, upór, powściągliwość oraz sceptycyzm, czyli miewacie skłonność do podważania nowych pomysłów, zanim sami rzetelnie nie zweryfikujecie ich opłacalności. Taki jest Bartłomiej. A jaki jest Jerzy, czyli Jurek? Stąpa twardo po ziemi, dba o bliskich i ceni sobie wewnętrzny spokój. Jest człowiekiem czynu, który zamiast składać puste obietnice, po prostu działa. Cechuje go wysoka kultura osobista, dojrzałość oraz umiejętność chłodnej

0: oceny sytuacji. Dobre strony wszystkich Jurków: odpowiedzialność i słowność, pragmatyzm i zdrowy rozsądek, spokój i cierpliwość i lojalność. Złe strony to trudność w okazywaniu emocji, zachowawczość i nieustępliwość. Gdy raz podejmie decyzję Jurek, niezwykle trudno odwieźć go od obranego kierunku. Wszystkiego najlepszego, panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, a w kalendarzach poniedziałek, dzień, którego nikt nie chce, ale wszyscy go dostaliśmy. Ale są też dobre wiadomości. W poniedziałek sytuacja na drogach naszego regionu po natłoku weekendowym się powolutku uspokaja. No i możemy troszeczkę odpocząć od korków i setek samochodów na trasach w kierunku morza. No i pięknym przykładem jest 216 z Redy przez Puck Władysławowo aż na Półwysep Helski. W tym momencie na całej jej długości żadnych utrudnień, żadnych korków, żadnych opóźnień w drodze, no i żadnego zmęczenia spalinami z setek samochodów stojących przed nami. No nic, tylko tam jechać dosłownie. Szkoda, że to nie jest weekend, no ale wtedy nie byłoby takiej pięknej sytuacji. Poza tym w Redzie na przykład cisza, spokój. Rumia również do tego kompletu dołącza, tutaj także utrudnień nie znajdziemy. No i w Wejherowie też ich na szczęście nie ma. Nawet na ulicy Zamostnej w Bolszewie korki się nie pojawiają. Na Gościcińskiej Górce też nie musimy stać w korku. No piękna sytuacja, naprawdę. Ale ja tak ciesząc się tutaj, tak szczerze, to trochę szukam jakichś utrudnień, bo nie mam o czym mówić na razie. No a jeżeli byśmy się naprawdę chcieli czegoś przyczepić, a ja chcę, no bo utrudnień nie mamy jakichś poważniejszych, to powiem, że na ulicy Morskiej w Gdyni troszkę tych aut się pojawia bez korków. Niemniej poranny szczyt komunikacyjny tutaj akurat widać. No i to chyba wszystko już w Gdyni. Nawet północna część i Pogórze się nie zapychają. Trójmiejska obwodnica bez żadnych utrudnień. No to pędzimy sobie na Lęborg w poszukiwaniu korków. No i w Lęborgu też ich nie znajdziemy. Nawet na rondzie Solidarności sytuacja spokojnie się prezentuje. Do Słupska dojedziemy bez problemu. W samym Słupsku, a także Kobylnicy poranek również mija dość spokojnie. W Słupsku parę skrzyżowań się znajdzie, gdzie ten ruch jest delikatnie podwyższony. W Kobylnicy nie. Ale nawet w Słupsku ta sytuacja całkiem nieźle wygląda. Łeba i Łuska przejezdne, tak samo Władysławowo i Puck również do kompletu jeszcze dorzucę. No nic, tylko jechać. A czy tak pięknie będzie za godzinę? O tym oczywiście przekonamy się o 8:30, bo wtedy również sobie sprawdzimy, jak ta sytuacja się prezentuje.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Na termometrach dzisiaj oglądać będziemy może bez szału, ale całkiem solidne wartości. 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 22 Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Ryda, Rumia, Luzino. Na barometrach 1018 hektopaskali, czyli naprawdę nieźle. Zachmurzenie utrzymuje się póki co, z tego co widzę przez okno, dość duże, ale spokojnie tych chmur w ciągu dnia będzie ubywać. Teoretycznie niewielka szansa na przelotne opady, ale naprawdę niewielka.
2: Śniadanie z Norda FM.

jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. I o tym cały czas możecie gdzieś tam podświadomie myśleć. Demograficzny zwrot w Polsce. Tego nie było od 2017 roku. Po 8 latach spadków liczba urodzeń w Polsce w końcu przestała maleć. Jeszcze nie rośnie, ale już jest nieźle. Współczynnik dzietności może w tym roku wzrosnąć z 1,07 do około 1,11. To wciąż jeden z najgorszych wyników na świecie, ale pierwszy sygnał zatrzymania z

0: zapaści. Czyżbyśmy my, Polacy, postanowili, że jednak chcemy mieć więcej dzieci? W czerwcu tego roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci. To na razie szacunek wstępny, ale dane z ostatnich miesięcy układają się w wyraźny obraz. Spadek się zatrzymał. No i pięknie. Ja gratuluję wszystkim tym, którzy postanowili mieć dzieci i dzięki wam właśnie mamy to, co mamy, czyli demograficzny zwrot w Polsce. I niech tak zostanie. Róbcie to, co należy, czyli no, miejcie dzieci.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Chciałem wam powiedzieć, że ja w ten poniedziałek to mam same dobre wiadomości. Przed chwilą mówiłem wam o tym, że zatrzymał się spadek, jeżeli chodzi o dzietność w Polsce. Teraz trzeba tylko zrobić coś, żeby ta dzietność wzrastała, a nie przynajmniej utrzymywała się na jednym poziomie. To już wszystko zależy od was. Kolejna dobra informacja jest taka, że staliśmy się bogaci. Mamy więcej złota. Narodowy Bank Polski poinformował o kolejnych zakupach złota w ciągu lipca. Państwowy skarbiec powiększył się o prawie 8 ton cennego kruszcu. No i powiecie, i co z tego? No jak co z tego? No mamy dużo złota, mamy rezerwy tego złota, około 640 ton. Podobno nigdy tyle nie mieliśmy. I w pewnym momencie może ktoś zdecyduje, że to złoto trzeba podzielić między Polaków, to wtedy wiecie, dla każdego z nas będzie zdecydowanie więcej. No ale obecny poziom oznacza, że do realizacji celu NBP jeszcze trochę brakuje, bo NBP chce zgromadzić 700 ton złota, czyli jeszcze muszą kupić 60. A potem mam nadzieję, że będą to złoto nam rozdawać Polakom, żebyśmy mogli sobie na przykład zrobić jakieś pierścionki, obrączki albo inne takie rzeczy ze złota, które będą nas zdobiły.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
5: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia. Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce.

0: Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
1: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowe. Zagrożeniem,
0: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Bałtyk zmienia się coraz szybciej. Ociepla się, staje się mniej słony, a wraz z tym pojawiają się w nim nowe gatunki. Profesor Jan Marcin Wesławski z Instytutu Oceanografii PAN w Sopocie przekonuje jednak, że nie każdy taki przybysz musi oznaczać zagrożenie. Do Bałtyku od końca XIX wieku do początku XX wieku trafiło ponad 200 obcych gatunków. Zdaniem naukowca nie ma jednak udokumentowanego przypadku, by któryś z nich wyrządził w tym morzu trwałe i poważne szkody. Przykładem może być krab wełnistoręki, którego przed laty obawiano się jako gatunku inwazyjnego, a który dziś występuje w niewielkiej liczbie. Większym problemem dla Bałtyku może być rosnąca temperatura i spadek natlenienia głębszych warstw wody. Dotyczy to przede wszystkim obszarów poniżej około 70 metrów, gdzie coraz częściej mogą występować warunki beztlenowe. Zmiany klimatu mogą też oznaczać stopniowe zanikanie gatunków zimnolubnych, takich jak dorsz, i pojawienie się większej liczby ryb kojarzonych dziś z wodami słodkimi, m.in. szczupaków, sandaczy czy boleni. Profesor Węsławski podkreśla jednocześnie, że narracja o umierającym Bałtyku jest jego zdaniem nieaktualna. Według naukowca południowa część morza jest dziś w najlepszym stanie od wielu dekad, choć w przyszłości będzie to już zupełnie inny Bałtyk niż ten znany wcześniejszym pokoleniom. W Redzie powstaje nowa przestrzeń rekreacyjna, która ma jednocześnie poprawić bezpieczeństwo przeciwpodtopieniowe w tej części miasta. Oficjalne otwarcie parku w dzielnicy Betlejem zaplanowano na 28 sierpnia o godzinie 16. Na około 2 hektarach powstały alejki spacerowe, tereny zielone oraz system zbiorników i rowów retencyjnych. Ich głównym zadaniem będzie przejmowanie i odprowadzenie wód opadowych w kierunku rzeki Redy. Miasto podkreśla, że inwestycja łączy funkcję techniczną z rekreacyjną. Mieszkańcy będą mogli korzystać z parku na co dzień, spacerować i odpoczywać w otoczeniu zieleni. Wejścia na teren znajdują się od strony ulicy Azaliowej i Kwiatowej. Podczas otwarcia zaplanowano także atrakcje dla rodzin. Miasto chce również wspólnie z mieszkańcami wybrać nazwę dla nowej przestrzeni. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotą blisko 6 milionów złotych. Gmina Łęczyce informuje działające na jej terenie koła gospodyń wiejskich o możliwości udziału w konkursie filmowym Twórczo i aktywnie na wsi. To okazja, by w krótkim materiale pokazać działalność koła, lokalne inicjatywy, pielęgnowane tradycje oraz działania podejmowane na rzecz mieszkańców. Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z województwa pomorskiego. Za Zadanie polega na przygotowaniu filmu trwającego maksymalnie 2 minuty. Materiał powinien przedstawiać aktywność danego koła i pokazywać, czym zajmują się jego członkowie. Organizatorzy zachęcają do prezentowania m.in. inicjatyw społecznych, tradycji oraz wydarzeń i działań realizowanych lokalnie.

Oficjalnie na najlepsze zgłoszenia przewidziano nagrody finansowe sięgające 5000 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2026 roku. Materiały należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez organizatorów konkursu. Gmina Łęczyce zachęca lokalne koła gospodyń wiejskich do skorzystania z możliwości zaprezentowania swojej działalności szerszej publiczności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału i wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie samorządu województwa pomorskiego. Ostatnie utrudnienia na otwartym fragmencie ringu miejskiego w Słupsku zostały usunięte. Kierowcy mogą już korzystać z drogi bez wcześniejszych przeszkód. Nowa trasa ma przede wszystkim usprawnić komunikację w mieście, poprawić dostęp do jego poszczególnych części i odciążyć najbardziej obciążone dotąd ulice. Ring połączy również ważne kierunki wyjazdowe ze Słupska. Inwestycja ma skrócić czas przejazdu i ułatwić codzienne przemieszczanie się po mieście. Nowy ring to nie tylko kolejna droga, ale przede wszystkim rozwiązanie, które ma poprawić płynność ruchu i zwiększyć komfort kierowców. Dzisiaj dużo więcej słońca niż w weekend i niebo w większości bezchmurne, choć delikatne chmurki mogą się pojawić, a po południu nawet gdzieniegdzie jakieś przelotne opady deszczu. Natomiast temperatury będą wahać się od 18 do 21 stopni Celsjusza. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Zapraszam na naszą kolejną godzinę. Wstajecie rano i co? Co robicie pierwsze? No proszę. Każdy z was pewnie robi cokolwiek innego. Może niektórzy robią sobie kawę, ale według specjalistów powinniśmy dzień zacząć od szklanki ciepłej wody tuż po przebudzeniu. Ten prosty nawyk nie wymaga przygotowań ani specjalnych produktów, a może wspierać nawodnienie naszego organizmu oraz trawienie. Czyli jeżeli chcecie dbać o swoje zdrowie od samego rana, to kiedy wstaniecie rano, to powinniście właśnie wypić szklankę ciepłej wody. Wspiera to prawidłowe funkcjonowanie organizmu, pobudza naturalną pracę przewodu pokarmowego i ciepła woda podobno jest łagodniejsza niż zimna, dlatego pomaga łatwiej rozpocząć dzień. No to rozpocznijcie dzień od szklanki ciepłej wody, a potem oczywiście włączcie radio, bo to drugi podstawowy element, chyba że macie włączone wcześniej przez całą noc. No a potem to już pójdzie jak pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie dzisiejszy poniedziałkowy poranek, na który serdecznie was zapraszam. Już za chwilę urodzinowe życzenia dla tych, którzy właśnie dziś, czyli 24 sierpnia, obchodzą swoje święto. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

0: defunto.
1: Uwaga, urodzeni 24 sierpnia, jesteście ludźmi o ogromnym potencjale. Bardzo szybko i bezproblemowo ochłoniecie wiedzę. Wasze zamiłowanie do różnych dziedzin nauki sprawia, że całe dnie przesiadujecie zaszyci w swoich pokojach bądź po prostu biurach. Czytacie mnóstwo publikacji naukowych i chodzicie na liczne szkolenia. Kiedy już odnajdziecie dziedzinę, która was bardzo interesuje, nie jesteście w stanie powstrzymać się od eksplorowania owego tematu. Pragniecie dowiedzieć się jak najwięcej i z tej wiedzy czynić pożytek dla przyszłych pokoleń. Jeśli już spotkamy was w większym towarzystwie, zazwyczaj to kręg uczonych. Nie należycie bowiem do osób towarzyskich i rozrywkowych. Nie oznacza to jednak, że nie potraficie nawiązać kontaktów z innymi, wręcz przeciwnie. Doskonale wiecie, jak pokierować rozmową, aby ta wydawała się zrozumiała i interesująca. Ponadto jesteście życzliwi i macie świetne poczucie humoru. Wasze zalety to prostolinijność i szczerość, wady, skrytość i materializm. Wasza szczęśliwa liczba to piątka, a wśród urodzonych 24 sierpnia są brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho, francuski kompozytor Jean-Michel Jarre i Krzysztof Zalewski, polski piosenkarz wykonujący hity popowo-rockowe. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
2: Śniadanie z Norda FM.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Słówka.
5: Idą w główka.
6: Lekcja siezdesunty siusty. Łyśka.
5: Łyśka.
6: Łyśka.
5: Łyśka.
6: Łyśka.
5: Łyśka.
6: Łyśka.
5: Łyśka.
6: Przelotny deszcz.
5: Przelotny deszcz.
6: Przeszła a przeszła, łyśka jak myśka, przelazła krzekwia, ledzeska zmykrza.
5: Deszczyk nie wadzi, nawet nie zmoczy, dopiero ulewa, porządniej wygrzmoci.
6: Przeszła a przeszła, łyśka jak myśka, przelazła krzekwia, ledzeska zmykrza.
5: Łyśka.
6: Przelotny deszcz.
5: Łyśka.
7: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
5: Słówka.
8: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
8: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
9: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
10: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
9: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
11: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
12: Ósma 30, 12 sekund na naszych radiowych czasomierzach przy mikrofonie Agata Andryskowska, a my czym prędzej wybieramy się na nasze lokalne drogi i sprawdzamy, co tam na nich się dzieje. Lęborg i Łeba, muszę przyznać, że są jak najbardziej przejezdne. Na trasie do Łeby jedynie zmiana organizacji ruchu w Garczegorz, ale do tej sytuacji na razie musimy się przyzwyczaić. Trasa Kaszubska z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna wolne od utrudnień w Gdyni. Większego tłoku na drogach na razie nie ma. Gęściej widzę jedynie na północnej, a w pozostałych rejonach nie powinniście napotkać większych problemów, jeżeli chodzi tutaj o zatory, ale jeśli chodzi o zmiany organizacji ruchu, to od dziś w rejonie skrzyżowania ulicy Morskiej i ulicy Komierowskiego zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem

0: jezdni. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji planowane jest na 4 września. Rumia i Reda jak najbardziej przejezdna. Kierujemy się teraz dalej do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów. W samym mieście 1. Brygady Pancernej Wojska Polskiego prawie cała na zielono, gęście jedynie przed przejazdami kolejowymi. 216 do Pucka wolna od korków. W samym Pucku minimalnie gęściej na rondzie Solidarności, ale to bardzo minimalnie. We Władysławowie bez spowolnień, a na Hel dojedziemy komfortowo bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna. Jadąc teraz z Lamborka w drugą stronę, w stronę Słupska, trasą S6 nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień. W Słupsku przeważa nam kolor zielony, miejscami tylko przebija nam się żółty. Trasa do Kobylnicy upłynie nam komfortowo, podobnie jak droga 21 w kierunku Ustki. Pogoda może nie zachwyca swoją wspaniałością, ale za to na drogach wymarzona sytuacja, po prostu taka do wyruszenia w trasę. A to już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach, przynajmniej na razie. Życzymy spokojnej podróży, samych zielonych świateł, a kolejny raport o 9.30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Pomimo wakacji pogoda niestety bardziej bym powiedziała, że przypomina nam jesień. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane, przelotne opady deszczu od północy, stopniowo zanikające, temperatura od 20 do 22 stopni. Jeśli byśmy patrzyli na termometry, to na upartego jeszcze byśmy te krótkie spodenki mogli włożyć. Dębki, Władysławowo i Hel 20 stopni, Wejherowo 22, Gniewino 21, Luzino 22 i w Słupsku 21 stopni.
2: Śniadanie z Norda FM.

Od dzisiaj w Polsce, a właściwie od wczoraj, mamy nowe przepisy. Pato Stream się kończy. Minister cyfryzacji odniósł się do wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego, która zakazuje pato streamingu. No i teraz dla pato streamerów będą kary. Wczoraj w ramach nowelizacji kodeksu karnego nastąpiły nowe przepisy.

0: przepisy, które mówią o tym, że jeżeli ktoś będzie w internecie, gdzieś w środkach masowego przekazu poniżał, traktował źle inną osobę, albo będzie prowadził przemoc wobec zwierzęcia, będzie to zagrożone karą do lat 3 więzienia, a w przypadku materiałów przedstawiających dzieci sprawcom grozić będzie nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nareszcie w Polsce będziemy mieli bat na ludzi, którzy z patostreamów w internecie czerpali korzyści, ale też doprowadzali do hejtu, nienawiści, do problemów psychologicznych i młodszych, i starszych. Wicepremier zauważył, że dotychczas patostreaming nie był kontrolowany, a teraz zyskamy szansę na to, że każdy, kto przygotowuje taki materiał, później go wrzuca do sieci, czerpie z niego zyski, a jednocześnie wytwarza on określone skutki, będzie musiał liczyć się z karą. Także to wiadomość do Was wszystkich, jeżeli gdziekolwiek w internecie zobaczycie takich patostreamerów, którzy prezentują takie materiały, możecie je zgłosić, a najprawdopodobniej każdy, kto będzie wrzucał od w sumie dzisiaj taki materiał do sieci, zostanie ukarany.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Jakub Szumilas, zapraszam. Dwa dni tradycji, muzyki i wspólnego świętowania. 29 i 30 sierpnia w Osłoninie odbędą się Dni Gminy Puck 2026, które w tym roku wpisują się w obchody 35-lecia gminy. Pierwszego dnia zaplanowano kaszubskie dożynki. Nie zabraknie tradycyjnych wieńców, dożynkowego chleba i podziękowania za tegoroczne plony. Od godziny 13 na scenie pojawią się m.in. lokalne i regionalne zespoły oraz wykonawcy folkowi. Wieczorem wydarzenie nabierze bardziej koncertowego charakteru. O 16.30 wystąpi kaszubska influencerka, czyli Karolina Stankowska, a o godzinie 19 Jacek Stachurski. A o 21.00 SkyTech. W niedzielę 30 sierpnia świętowanie będzie kontynuowane podczas jarmarku kaszubskiego. W programie znajdą się regionalne stoiska, kaszubskie smaki, rękodzieło, muzyka i atrakcje dla całych rodzin. Dni gminy Puck odbędą się 29 i 30 sierpnia w

Słoninie. To jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych obchodów 35-lecia gminy. Fabryka Kultury w Redzie rusza z zapisami na cykliczne zajęcia w sezonie 2026-2027. Oferta

na zajęcia kreatywne. Rysunek, szachy i fotografie. W harmonogramie znalazły się też między innymi zajęcia wokalne, grupa teatralna, miejski chór kameralny oraz zajęcia w Deepside Studio. Zapisy prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem, który znajdziecie na stronie Fabryki Kultury. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Warunkiem udziału jest również dostarczenie karty zapisu najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Część zajęć jest odpłatna, a szczegółowy harmonogram i cennik dostępne są w Fabryce Kultury w Redzie.

0: Zdrowia, jak zwykle chciałem wam życzyć o poranków, o zdrowiu opowiedzieć, o sukcesie, bo to będzie sukces naukowców. Nie wszyscy słyszeli, że powstała spersonalizowana szczepionka mRNA przeciwko czerniakowi. To bardzo jadowity rak, potrafi szybko dawać przerzuty do innych narządów. Ogłoszono właśnie wyniki badań, które są przełomowe. Wykazano bowiem, że połączenie szczepionki z immunoterapią skutecznie chronią pacjentów po operacji przed nawrotem choroby i odległymi przerzutami niż sama immunoterapia. Wyjątkowość tej metody polega na tym, że nie powstaje jeden preparat dla wszystkich chorych. Szczepionka jest przygotowywana indywidualnie na podstawie cech nowotworu konkretnego pacjenta. To po prostu szczepionka uczy się tego czerniaka. Trzymam kciuki za sukces naukowców. Może to będzie taki pierwszy sukces szczepionkowy i być może za jakiś czas, jeśli oczywiście ta szczepionka przejdzie wszystkie badania, pojawi się już na rynku i spełni oczekiwania naukowców, być może pojawią się również kolejne na inne odmiany raka. A wam wszystkim zdrowia życzę, jak zwykle o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Reklama. Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Za chwilę o karze grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim Supermanie rodem z Indonezji. Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
6: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator Mariusz Boroń.
7: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
6: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in. czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
5: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota

0: Swoboda z Koalicji Obywatelskiej.
1: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
0: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łódzkim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ewakuacja budynku i oczekiwanie na przyjazd saperów. Tak zakończyły się porządki mieszkania. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w bloku na ulicy Fenikowskiego w Wejherowie. Jeden z mieszkańców podczas porządków znalazł przedmiot przypominający granat. Szybko na miejscu pojawiły się służby, w tym straż pożarna, która została skierowana na miejsce jako wsparcie dla policji, która również znalazła się na miejscu. Z uwagi na charakter znaleziska podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Budynek opuścić miało 30 osób, w tym troje dzieci. Na miejscu pojawił się patrol sapelski, który sprawdził odnaleziony przedmiot, a następnie zabrał go ze sobą. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest przedmiot znaleziony przez mieszkańca, ani czy stanowił realne zagrożenie. Powiat Lęborski inwestuje w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego swoich jednostek. Podpisano umowę na realizację kolejnych etapów prac, które mają dostosować budynki do obowiązujących wymagań i zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Łączna wartość inwestycji razem z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi ponad 849 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w czterech jednostkach. W Powiatowym Centrum Edukacyjnym zaplanowano trzeci etap inwestycji za ponad 236 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu będzie realizowany drugi etap, którego wartość to prawie 197 tysięcy złotych. Kolejne prace obejmą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Starostwo Powiatowe. Ich koszt to odpowiednio ponad 215 tysięcy i prawie 180 tysięcy złotych. Zakres robót będzie zależał od etapu inwestycji i obejmie m.in. prace budowlane zwiększające odporność ogniową, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz montaż wyposażenia zapewniającego wymaganą szczelność ogniową. Inwestycja jest kolejnym etapem działań powiatu związanych z dostosowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych do aktualnych norm i wymagań. Przebudowa stacji kolejowej w Słupsku postępuje zgodnie z harmonogramem. Obecnie prace koncentrują się m.in. na nowym przejściu podziemnym oraz budowie peronów numer 1 i 2. W przejściu pod torami przygotowano już miejsca pod montaż wind. Mają one ułatwić dostęp do peronów osobom z ograniczoną możliwością poruszania się, ale także pasażerom podróżującym z większym bagażem czy wózkami dziecięcymi. Przebudowane perony będą miały wysokość 76 cm, co ma zapewnić wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na stacji pojawi się również nowoczesny system informacji pasażerskiej z wyświetlaczami informującymi o przyjazdach i odjazdach składów. Modernizacja stacji rozpoczęła się wiosną 2024 roku i obejmuje znacznie szerszy zakres prac. Powstaje m.in. nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane zostaną także trzy wiadukty kolejowe, przejście podziemne pod torami oraz pięć przejść przepustów. Cała inwestycja ma poprawić komfort podróżnych, dostępność stacji oraz bezpieczeństwo i sprawność prowadzenia ruchu kolejowego w Słupsku. Na Pomorzu uczczono 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Podczas wydarzenia głos zebrał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który podkreślał znaczenie wolności i prawa narodów do samostanowienia.

Postanowienia oraz solidarności między Polską i Ukrainą. Marszałek odniósł się także do obecności Ukraińców na Pomorzu. Jak zaznaczył, osoby, które przyjechały do Polski w poszukiwaniu bezpieczeństwa, stały się częścią lokalnych społeczności i gospodarki. Pracują, prowadzą firmy, płacą podatki, a ich dzieci uczą się w pomorskich szkołach. W swoim wystąpieniu Mieczysław Struk podkreślił, że relacja między Polską a Ukrainą nie jest jednostronna. Polska zapewnia bezpieczeństwo osobom uciekającym przed wojną, a Ukraińcy swoją pracą i aktywnością przyczyniają się do rozwoju kraju i regionu. Na zakończenie marszałek życzył Ukrainie zwycięstwa, pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i odbudowy. Zaznaczył również, że polsko-ukraińska solidarność powinna przetrwać także po zakończeniu wojny i stać się podstawą trwałej współpracy gospodarczej, społecznej oraz międzyludzkiej. Jako że do pogody trzeba podchodzić pozytywnie, no to powiedzmy sobie, że poranki mamy już rześkie. Przynajmniej w ciągu dnia temperatura jeszcze jest całkiem solidna. 20 stopni Dębki, Władysławowo, Wojewódzka, 21 Gniewino, Substębor, Kobylnica, 22 Wejher, Obereda, Rumia, Luzino, a także Gniewino. Ciśnienie 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. Na przelotną opady deszczu jest dziś niewielka szansa, ale słowo klucz w tym przypadku to niewielka, bo ja bym się tam na jakiś deszcz nie nastawiał. Norda FM.

0: Jeszcze wakacyjny, jeszcze letni, poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry wszystkim tym, którzy być może dopiero teraz wstają, albo już swój dzień dawno zaczęli. 24 dzień sierpnia, zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 48 w Lyonie na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, francuski multiinstrumentalista, twórca wielu płyt z muzyką elektroniczną. Między innymi pojawił się w roku 99 w Stoczni Gdańskiej w ramach obchodów 25. rocznicy Powstania Solidarności, ale koncertuje cały czas na całym świecie. W roku 1975 w Walii grupa Queen rozpoczęła nagranie utworu Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, autor kompozycji, poprowadził całą sesję nagraniową. Nagrał ponad 180 osobnych ścieżek wokalnych, które potem wykorzystał przy nagraniu tego właśnie utworu. W roku 76 na świat przyszedł Kuba Badach, wokalista, kompozytor oraz producent związany z zespołami Policjanci oraz The Globetrotters. W roku 1996 Missing, single brytyjskiego duetu Everything But The Girl, pobił rekord długości przebywania na liście przebojów. Utwór nie opuszczał zestawienia przez 55 tygodni, a w roku 2009 koroner hrabstwa Los Angeles podał do publicznej wiadomości informację, że powodem śmierci Michaela Jacksona było podanie mieszanki środków zwalczających bezsenność.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz, no... Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Smak, który za...
4: ...do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Na naszych i oczywiście waszych zegarach wybiła 9:30. Przy mikrofonie wita was Agata Andryskowska, a teraz bez zbędnej zwłoki wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi. W Lęborku tłoczniej nam się zrobiło jedynie na ulicy Zwycięstwa. Łeba pozostała przejezdna. Na trasie do Łeby jedynie ta zmiana organizacji ruchu w Garczegorzu, ale na razie musimy do tego przywyknąć. Tutaj tylko zwracajcie uwagę na oznakowanie, nie jedźcie na pamięć. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna pozostają wolne od utrudnień. Na szczęście w Gdyni jak na poranek naprawdę spokojnie, gęściej jedynie na Północnej i Puckiej, ale oprócz tego tylko miejscowe spowolnienia. Od dziś w rejonie skrzyżowania ulicy Morskiej i ulicy Komierowskiego została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 4 września. Kierujemy się do Rumi, ale tutaj spokojnie, natomiast w Redzie więcej aut nam przybyło na ulicy Puckiej. Kierujemy się dalej do Wejherowa, gdzie również tutaj nie ma żadnych większych problemów w samym mieście, bez większych spowolnień. Droga 216 wolna od korku.

0: powiem tak pokrótce, co trzeba robić, bo znalazłem specjalistów, którzy powiedzieli, jak to się powinno robić. Rozmowę warto zacząć od prostego dzień dobry, witam lub cześć, a nie od halo, tak. Słucham. To może być jako odebrane jako nieuprzejme lub świadczyć o braku zaangażowania. Także dzień dobry, myślę, że będzie najlepsze. Pamiętajcie, żeby zawsze pożegnać się i poczekać na odpowiedź rozmówcy. Odkładanie słuchawki jako pierwsza osoba jest postrzegane jako niegrzeczne. Jeśli podczas rozmowy zostały poczynione ustalenia, to warto je później potwierdzić SMS-em lub w innej formie pisemnej. Zgodnie z zasadami etyki rozmowę kończy osoba, która zainicjowała połączenie, czyli jeśli to wy dzwonicie do kogoś w sprawie, to potem wy dziękujecie i mówicie miło mi było, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zastosowanie tych zasad podobno ma znacząco poprawić jakość codziennej komunikacji telefonicznej, a ponieważ dzwonimy do siebie coraz częściej i coraz więcej tych rozmów prowadzimy, warto pamiętać o takich zasadach, czyli dzień dobry na początek. To ja wam też może nie za pomocą telefonu, ale za pomocą waszego radia mówię jak najbardziej. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

Dzisiaj bez telefonu, jak bez ręki. No właśnie, ale czy wy prawidłowo potraficie odbierać telefon, jeśli ktoś do was dzwoni, albo jeśli wy dzwonicie, potraficie zachować zasady, tak zwany telefoniczny savoir-vivre? Jeśli nie, to ja wam

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione, mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
6: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
5: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, no ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
7: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowany.
5: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne

0: instytucję będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24% podatku, a nie jak dotąd 32% dla osób, które go przekroczą.
1: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
0: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT...
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa drugi etap modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Inwestycja obejmuje zarówno pomieszczenia, w których przyjmowani i leczeni są pacjenci, jak i infrastrukturę wykorzystywaną przez zespoły ratownictwa medycznego. Przebudowywany jest m.in. obszar segregacji medycznej, część restauracyjno-zabiegowa oraz pomieszczenia obserwacji. Zmiana układu SOR-u ma usprawnić przyjmowanie i kwalifikowanie pacjentów, poprawić bezpieczeństwo oraz stworzyć lepsze warunki do szybkiej diagnostyki i leczenia. Modernizacja obejmuje również podjazd i wiatę dla karetek. W ramach inwestycji placówka zostanie wyposażona także w nową aparaturę i sprzęt medyczny, w tym kardiomonitory. Wartość całego zadania wynosi 10 800 000 zł. Zdecydowana większość tej kwoty, czyli 10,5 miliona złotych, pochodzi z budżetu samorządu województwa pomorskiego. Szpitalny oddział ratunkowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dlatego prace prowadzone są z myślą o poprawie organizacji pracy jednego z najbardziej obciążonych miejsc w szpitalu. Samochody wystawione na sprzedaż zajmują miejsca parkingowe w rejonie Lęborskiego Szpitala. Na parkingu przy ulicy Zwycięstwa w pobliżu skrzyżowania z ulicą Węgrzynowicza ustawiono m.in. auta z kartkami sprzedam. Pojazdy zajmują miejsca, z których korzystają także pacjenci i osoby odwiedzające placówkę. Okazuje się jednak, że Straż Miejska ma w tej sprawie ograniczone możliwości działania. Na zatoczce przy ulicy Zwycięstwa znajduje się 6 ukośnych miejsc parkingowych. Ostatnio 2 z nich zajmowały samochody przeznaczone na sprzedaż. Jeden podobny pojazd znajdował się także przy ulicy Węgrzynowicza. Jak tłumaczy Straż Miejska w Lęborku, samo umieszczenie na samochodzie ogłoszenia sprzedam nie jest podstawą do ukarania właściciela. Jeśli auto jest prawidłowo zaparkowane i dopuszczone do ruchu, może pozostawać na miejscu. Komendant Straży Miejskiej informuje, że strażnicy mogą jedynie zwracać się do właścicieli z prośbą o przestawienie samochodów, szczególnie gdy długotrwale zajmowane miejsce utrudnia parkowanie innym kierowcom. Nie ma jednak podstaw do wystawienia mandatu ani odholowania pojazdu. Sytuacje mogłyby zmienić odpowiednie znaki ograniczające czas postoju. Podobne przypadki odnotowano już wcześniej także w innych częściach Lęborka. Łódź motorowa, która usiadła na mieliźnie w rejonie Łeby, została w sobotę 22 sierpnia rano ściągnięta na wodę. Akcja trwała 2 dni i wymagała zaangażowania ratowników SAR, statków ratowniczych, a także ciężkiego sprzętu. Do zdarzenia doszło w czwartek 20 sierpnia po południu około 4 mil morskich na wschód od portu w Łebie. Na pokładzie znajdowały się 4 osoby oraz pies. Na miejsce skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej w Łebie, łódź ratowniczą R-15 oraz statek Monsun. Akcję utrudniała bardzo płytka woda, która uniemożliwiała bezpieczne podejście większych jednostek. W trakcie działań łódź zaczęła nabierać wody. 2 osoby wraz z psem zostały ewakuowane i bezpiecznie przetransportowane na brzeg. 2 pozostałe osoby zostały na jednostce. Policja sprawdziła trzeźwość skipera. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Po zakończeniu działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia rozpoczęto akcję ratowania samej jednostki. Do pomocy skierowano m.in. statek ratowniczy Orkan z Ustki, a później także koparki. Ostatecznie łódź udało się ściągnąć z mielizny w sobotę 22 sierpnia rano. Intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalne podtopienia dały się we znaki mieszkańcom Pomorza. Strażacy w całym regionie od północy do sobotniego popołudnia interweniowali ponad 130 razy. W regionie obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzegał również przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, szczególnie na mniejszych rzekach i terenach zurbanizowanych.

0: Na Żuławach prowadzono kontrolę wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Pomimo trudnych warunków nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych ani konieczności wprowadzenia alarmów przeciwpowodziowych. Silny front pogodowy przechodzący przez Polskę spowodował tysiące interwencji Straży Pożarnej w całym kraju. Na Pomorzu sytuacja była jednak spokojniejsza niż w najbardziej dotkniętych regionach. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach pogoda będzie się poprawiała, choć na północy kraju nadal możliwe są przelotne opady i burze. Choć temperatura powietrza utrzymuje się na podobnym poziomie już od jakiegoś czasu, to temperatura wody w polskim morzu maleje. Teraz to już tylko między 18 a 17 stopniami Celsjusza, a było w tym roku znacznie, znacznie cieplej. Z kolei na termometrach już mówiąc o temperaturze powietrza 20 stopni, Dębki, Władysław, Wołebałuska 21, Gdynia, Puckosakowo, Słupsk, Lęborg, Kobylnica 22, Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Luzino. Przelotne opady deszczu możliwe.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wakacyjny poniedziałkowy poranek, zapraszam na nasze podróże. Na początek Polska. Polska nasza piękna jest i o tym cały czas wam powtarzam, ale jednak niektórzy postanowili, że będą jednak promować tą naszą Polskę, mimo że po części ona się trochę sama promuje, bo w internecie już pojawia się co

0: coraz więcej filmików na temat Polski, że Polska jest fajna, bezpieczna, ale nasz rząd postanowił, że jednak będzie promował Polskę gdzieś na świecie. No i oczywiście pierwszy tak zwany falstart już zaliczył. No nie będę tutaj dobijał leżącego, a właściwie leżącej, czyli Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski, która wystartowała ze swoim raportem Polaków Portret Własny, napisanym przez sztuczną inteligencję. Ale Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła międzynarodową kampanię wizerunkową, której celem jest zachęcenie zagranicznych turystów do odwiedzenia naszego kraju i te działania promocyjne będą prowadzone w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, a w tych reklamach, które pojawią się właśnie tam, występują m.in. Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg, to jest taki amerykański aktor, Maryla Rodowicz, Lech Wałęsa, a hasło tego wszystkiego brzmi: Polska więcej niż myślisz. No i tak się zastanawiam, czy ta kampania i te pieniądze wydane na tę kampanię, tak jak i na raport Polaków Portret Własny, czyli te 200 tysięcy, to one są tak bardzo potrzebne. No ale skoro rządzący twierdzą, że mają i chcą promować Polskę, no to dobrze. To promujmy Polskę, a wy wyjeżdżając gdziekolwiek za granicę, wy też promujcie Polskę i mówcie, że Polska piękna jest nasza cała.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Wakacyjny czas jest trudnym czasem dla wszystkich tych, którzy posiadają zwierzęta, a nie posiadają tak zwanych dodatkowych opiekunów, którzy mogliby na przykład zostać ze zwierzątkami, kiedy my udajemy się w czasy na wakacje. No i z tym bywa różnie, dlatego niektórzy popełniają takie rzeczy jak ta. Niemieckie media piszą o nietypowym znalezisku w jednej z toalet na lotnisku w Düsseldorfie. Znaleziono tam torbę ze zgniłym bananem spokojnie oraz żywą papugę. Okazało się, że zwierzę nie mogło lecieć samolotem, nie to żeby nie miało albo miało problemy z lataniem, ale właściciele pozostawili ją w kabinie toaletowej. Na szczęście bohaterka tej historii została uratowana i najprawdopodobniej znajdzie sobie nowych opiekunów, którzy już jej tak na lotnisku nie zostawią. Podobno papuga należała do rodziny, która zamierzała wyjechać z Niemiec na stałe. Przewoźnik nie pozwolił im jednak wejść na pokład z ptakiem, gdyż nie był on transportowany w odpowiednim pojemniku. Ostatecznie właściciele zdecydowali się pozostawić na pastwę losu papugę i choć ta historia skończyła się happy endem, pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się ze swoim pupilem gdzieś za granicę, chcecie go przewieźć samolotem, to najpierw warto sprawdzić, jakie obowiązują przepisy, sprawdzić, czy wasz pupil powinien mieć jakiś dokument, na przykład paszport, który uprawni go do przekroczenia granicy. O tych rzeczach warto pamiętać. Pamiętajcie, że to nasi przyjaciele, bez względu na to, czy to pies, czy to papuga.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Pierwsze zwycięstwo Lechii Gdańsk w tym sezonie. Biało-Zieloni w piątkowym meczu piątej kolejki pierwszej ligi pokonali na własnym stadionie Pogoń Siedlce 1-0. Jedyną bramkę spotkania w 51 minucie zdobył Artur Szach. Zawodnik Lechii precyzyjnie uderzył z około 20 metrów i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. Gdańszczanie od początku meczu mieli przewagę, ale długo niewiele z niej wynikało. Lechia najczęściej próbowała swoich sił strzałami z dystansu. W pierwszej połowie blisko gola byli jednak także goście. Maciej Rosołek trafił w poprzeczkę w sytuacji, w której miał przed sobą praktycznie pustą bramkę. Po przerwie Lechia zdoła przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę i utrzymała korzystny wynik do końca. To pierwsza wygrana biało-zielonych od 6 kwietnia, kiedy jeszcze w Ekstraklasie pokonali Koronę Kielce. Mieliśmy serię bez zwycięstwa i na pewno nikomu to nie pomagało. To bardzo ważne przełamanie w naszej sytuacji, podkreśla pomocnik Lechii Tomasz Wójtowicz. Jak dodaje, nowi zawodnicy w zespole już pokazują swoją jakość, choć nie są jeszcze w optymalnej formie. Zdaniem Wójtowicza z każdym kolejnym meczem gra Lechii powinna wyglądać coraz lepiej. Teraz przechodzimy do trzeciej ligi. Bez punktów do Luźna wrócili piłkarze weekendu. W piątej kolejce Luźnianie przegrali z błękitnymi Stargard. Pierwsi powody do radości mieli podopieczni trenera Macieja Plińskiego. Weekend objął prowadzenie w 24 minucie po golu Sebastiana Beremko. Taki rezultat utrzymał się do 49 minuty. Na 1-1 bramkę zdobył Rafał Remisz. Błękitni poszli dalej za ciosem i jak się później okazało, zwycięskiego gola strzeli 10 minut później. Na listę strzelców wpisał się Maciej Liśkiewicz. Po 5 kolejkach weekend zajmuje trzecie miejsce z 10 punktami. Liderem tabeli z kompletem punktów jest Polonia Środa Wielkopolska.
4: Wybierając się dzisiaj na dwór, pomyślmy o tym, żeby zabrać jakiś parasol ze sobą. Nie to, że będzie lało, ale niewielka szansa na przelotną pady deszczu przez cały dzień jest. Na termometrach 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce. Nieźle, choć mogłoby być cieplej. 21 Gniewino, Słupsk, Lębor, Kobylnica. 22 Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Luzino. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Zachmurzenie od umiarkowanego po słabe i raczej w ciągu dnia powinno się nam trochę zmniejszyć.

0: Małe dzieci na pokładzie samolotu. No to jest hasło, które wywołuje różnego rodzaju reakcje. Jedni mówią, no przecież takie małe dzieci muszą latać. No ale co zrobić w przypadku, kiedy takie małe dziecko trafia na pokład, no i potem cały czas płacze. Tak sobie pomyślał pewien pan, który nazywa się Pan Chen, pochodzi z Chin i postanowił wcześniej zakupić 100 par zatyczek do uszu i rozdać je współpasażerom. Ten lot miał być nocnym lotem, czyli pasażerowie mieli być może się wyspać, przespać, no a gdyby jego dziecko zaczęło płakać, no to wtedy nie mieliby takiej okazji. No i podobno spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją na pokładzie. Niektórzy się uśmiechali, inni mówili, no pięknie, pomyślał pan trochę, a wy, wsiadając z takim właśnie małym dzieckiem na pokład samolotu, pomyślelibyście kiedykolwiek o tym, żeby kupić, ja nie mówię już, że 100 par zatyczek, ale tak na przykład kilka, może kilkanaście, szczególnie dla tych współpasażerów, którzy są blisko was, będą siedzieć. No i na przykład, gdyby wasze dziecko zaczęło płakać, to moglibyście tym współpasażerom je rozdać. Myślę, że to całkiem niezły pomysł, wywołujący pozytywne emocje i to chyba jest warte do zapamiętania, szczególnie dla tych, którzy właśnie mają małe dzieci i z nimi latają.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na

0: Wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Przed chwilą mówiłem o dzieciach, małych dzieciach na pokładzie, a zakończę swój program pozytywną informacją. Nie wszyscy może wcześniej rano wstają i nie wszyscy słyszeli. Może teraz usłyszycie, że są pozytywy. Demograficzny zwrot w Polsce. Tego nie było od 2017 roku. Po 8 latach spadków liczba urodzeń w Polsce w końcu przestała maleć. Jeszcze nie rośnie, ale współczynnik dzietności może w tym roku wzrosnąć z 1,07 do około 1,11. To wciąż jeden z najgorszych wyników na świecie, ale pierwszy sygnał zatrzymania zapaści. No i to jest dobra wiadomość. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy za chwilę albo za dłuższą chwilę będą mieli dzieci i zdecydowali się na to, żeby poprawić nasze wskaźniki. W czerwcu tego roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci. To na razie szacunek wstępny, ale dane układają się na wyraźny obraz, że spadek się zatrzymał. No to róbcie coś dalej w tym kierunku, panie i panowie, żeby wskaźnik nie tylko się zatrzymał, ale żeby może poszedł w górę. Tego wam życzę. Za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Poniedziałkowy poranek kończymy. Zapraszam jak zwykle serdecznie na wtorkowe nasze poranne spotkanie, życząc wam udanego dnia i pamiętajcie, taką mam dla was myśl na dziś. Nigdzie nie jest napisane, że poniedziałek musi być trudny. To od ciebie zależy, jaki nadasz mu ton. To nadajcie dobry ton temu dniu. Pozdrawiam. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Reklama.
5: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
6: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
5: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
7: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
5: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
8: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kaźmierska.
9: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
8: Teraz lekkoatleci wystartują.

0: Zurychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
1: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best.
0: Meeting w Zurychu w czwartek.
2: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
3: Michał Rosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie.
4: Chociaż póki co temperatura idzie w górę, to dzisiaj zbyt wysoko nie zajdzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gniewinie i Słupsku-Lęborku, Kobylnicy i 22 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, a także Luzinie. Jest szansa na przelotną opady deszczu, choć naprawdę niska. Zachmurzenie utrzymuje się słabe i umiarkowane, no i wiatr również utrzymuje się słaby i umiarkowany. Na barometrach 1018 hektopaskali.
5: Norda.

0: Nowy tydzień, a ten oznacza nowe wyzwania. Bardzo się cieszę, że mogę Wam towarzyszyć w ich realizacji. Nie zabraknie przy tym najlepszej muzyki oraz interesujących ciekawostek. Startujemy, Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Reklama.

W latach 70., gdy David Bowie nagrywał jedną ze swoich najbardziej eksperymentalnych płyt Low, zdecydował się na niecodzienne rozwiązanie. Część wokali nagrywał od tyłu, dosłownie. Najpierw śpiewał tekst normalnie, potem odtwarzał go w SPAC i próbował odtworzyć dźwięki fonetycznie, nagrywając je jeszcze raz. Efekt? Głos przypominający tajemniczy szept z innego wymiaru. Choć brzmiało to dziwnie, właśnie ta odwaga do eksperymentowania sprawiła, że płyta przeszła do historii jako prekursorska.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Kibice w meczu Sokoła Bożepole Wielkie z rezerwami Chończanki Chońce nie mogli narzekać na nudę. W spotkaniu czwartej kolejki pomorskiej czwartej ligi padło aż 10 bramek. Już w pierwszych 45 minutach kibice byli świadkami 6 trafień. Soku schodził na przerwę prowadząc 5-1 po bramkach Łukasza Murakowskiego, Żanek Wywerosa, Konrada Frameli, Oskara Krzyża i samobójczym trafieniu Adriana Czerniewicza. Po zmianie stron Soku dołożył jeszcze 3 gole. W 50 minucie prowadzenie podwyższył Bartosz Zalewski. 7 gola strzelił Paweł Ptach, a 8 Maciej Borski. Przyjezdni zmniejszyli wymiar porażki w 89 minucie, ustalając wynik na 8-2. Ze zwycięstwa w minionej kolejce cieszyli się też piłkarze Pogoni Lęborg. Przed własną publicznością pokonali Stolem Gimno 3-1.
9: Bardzo dobry mecz z naszej strony. W pierwszej połowie troszkę wiatru i ta gra była bardziej wyrównana. Mieliśmy swoje sytuacje, tą jedną taką najlepszą wykorzystaliśmy, bo tak to poza tym to za dużo sytuacji nie było. Stolem nam zagrażał, wiedzieliśmy z czego, że stały fragment i do środkowania świetnie tutaj znanego w Lęborku Michała Kowalkowskiego na Daniela Lisowskiego może być zagrożeniem, więc uczulaliśmy strasznie przed tym. Na szczęście nic takiego się groźnego nie działo w pierwszej połowie. W drugiej połowie dobrze zaczęliśmy. Postrzegłem gola z rzutu rożnego, Stolem rozpoczął od środka i dopiero był jakiś taki moment, że się dłużej utrzymali przy piłce. Nasza bardzo, bardzo dobra dominacja w tym okresie. Utrzymywaliśmy się fajnie przy piłce i to nam służyło.
8: Mówił po meczu trener lęborczan Mateusz Michniewicz. Bohaterem Pogoni był Damian Wojda, który strzelił hat-tryka. Bramkarza Stolemu pokonał w 24, 50 i 59 minucie. Przyjezdni honorowe trafienie zanotowali w 73 minucie. Gola zdobył Maciej Biliński. Remisami zakończyły się pojedynki z udziałem Gryfów. Ten Wejherowski zremisował na Wzgórzu Wolności z Wieżycą Pelplin 1-1, a Gryf Słupsk podzielił się punktami w Garczykorzach z Aniołami. Tam też padł rezultat 1-1. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Z nami pierwsza kolejka nowego sezonu piątej ligi. W grupie Gdańsk 1 Salus Rumian wygrał na wyjeździe z Amatorem Kiełpino aż 4-0. Komplet punktów zdobył też Orlen Tareda, które pokonały na wyjeździe APE GKS Kowale 2-1. Jeszcze bardziej efektownie zaprezentował się Weekend Waluźno, wygrywając w Osicach z Osieczanką 4-1. Minimalną porażkę poniósł MKS Władysławowo, który u siebie przegrał z tylko Lechią Gdańsk 0-1. 3 punkty wywalczył natomiast GKS Golbudy, pokonując KS Kwaszyno 3-2. Sporo bramek padło w Choczewie. Latarnik przegrał z Orłem Trąbki Wielkie 2-4. Z kolei Bałtyk Gdynia zremisował z Jaguarem 2 Gdańskie 1-1. Spotkanie Orła Straszyn z Gdanią 2 Gdańsk odbędzie się 25 sierpnia. Nie zabrakło emocji także w pierwszej kolejce piątej ligi w grupie Słupskiej. Najwyższe zwycięstwo odniosła Bytowia Bytów, która rozbiła Stal i Jeziorzyce 5-0. 5 goli zdobył również Sokół Wyczechy, pokonując Start Miasto 5-2. Dobrze sezon rozpoczął Piast Człuchów, który wygrał na wyjeździe z Gryfem 2 Słupsk 4-2. Z kolei Lew Lembrok pokonał Słupię Kobylnica 1-0. W pozostałych spotkaniach Kaszubia Studzienice przegrała z KS Wynkówko 3-4. Start

0: Kuba uległa Skotowi Demica Kaszubska 1-2, a Granit kończył z remisową z Janterem Uska 2-2. Podział punktów zakończyło się również spotkanie Myśliwca Tuchomiec z Pomorzem Potęgowo. Padł remis 3-3.
1: Na razie temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj zbyt wysoko nie zajdzie. 20 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebnie, Ustce, 21 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego niewielka szansa na przelotne opady deszczu, ale jeśli chodzi o opady, w dzisiejszym przypadku to raczej trzeba postawić nacisk na nie.

0: XVII wieku w holenderskim miasteczku Haarlem miał miejsce fenomen znany jako tulipanomania. Ceny cebulek rzadkich odmian tulipanów osiągały wartość kilkurocznych pensji, a nawet domów. Handlowano nimi jak akcjami, snuto marzenia o fortunach. Była to pierwsza w historii udokumentowana bańka spekulacyjna. Gdy rynek się załamał, wielu zostało z niczym poza ogrodem pełnym drogich, ale bezużytecznych kwiatów. To nie tylko lekcja z ekonomii, ale też opowieść o tym, jak silnie potrafią działać marzenia.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym.

0: pierwszym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.

Ośmiornica wygląda trochę jak stworzenie zaprojektowane przez naturę po godzinach. Ma 3 serca, niebieską krew i 8 ramion, które nie są tylko biernymi kończynami do chwytania. W ramionach ośmiornicy znajduje się ogromna liczba komórek nerwowych, dlatego potrafią one wykonywać wiele zadań częściowo niezależnie od centralnego mózgu. Mówiąc prościej, ośmiornica nie musi za każdym razem wydawać szczegółowej komendy w stylu: ramię numer 3, proszę dotknąć kamienia i sprawdzić, co to jest. Jej układ nerwowy jest rozproszony, a ramiona potrafią badać otoczenie, chwytać, smakować i reagować z dużą samodzielnością. Do tego ośmiornice świetnie zmieniają kolor oraz fakturę skóry, ukrywając się przed drapieżnikami albo polując. To nie jest tylko miękki mieszkaniec dna morskiego, to bardzo sprawny system czujników, mięśni, kamuflażu i decyzji. W świecie ośmiornicy każda macka ma więcej do powiedzenia niż niejeden pilot przy telewizorze.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe, Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie, tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
3: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
2: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
4: Termin sprowadzania ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
5: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
4: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
2: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, senator 11 kadencji. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informacje o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanek w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
6: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
7: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłam.
6: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
2: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Trzebielinku odbyło się spotkanie poświęcone pamięci działaczy Solidarności internowanych w czasie stanu wojennego. Przy Domu Pomocy Społecznej, mieszczącym się w miejscu dawnego ośrodka internowania, uczczono kolejną rocznicę zamieszczenia tablicy pamiątkowej przypominającej o osobach więzionych w tym miejscu. O znaczeniu spotkania i historii z Trzebielinku

0: mówił wicestarosta wejherowski Witold Reclaw.
1: To tu w grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego osadzono kilkuset działaczy Solidarności. To tutaj przebywali w odosobnieniu bez wyroku sądowego za to, że chcieli, aby Polska była niepodległą i wolną ojczyzną naszą.
0: Do oznaczenia pielęgnowania pamięci o wydarzeniach stanu wojennego odniósł się również Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
2: To upamiętnianie historii, te nasze spotkania tutaj, ale nie tylko, to jest tak naprawdę cały czas walka o prawdę. Doskonale widzimy, co się dzieje w przestrzeni, jak niestety nadal są środowiska i to jakie środowiska, które usiłują tą prawdę zakłamywać albo relatywizować. A te nasze spotkania mają po pierwsze ten walor poznawczy dla osób młodszych, które miały to szczęście, że tamtych czasów nie musiały przeżywać, że nie musiały odsiadywać w więzieniach czy w obozach internowania, czy być szykanowane z innego powodu.
0: Jak podkreślił, ważne jest także bezpośrednie spotkanie młodego pokolenia z osobami, które same doświadczyły represji. Podczas spotkania przypomniano również historię samej tablicy, która znajduje się na murze dawnego środka internowania. Upamiętniona wszystkich więźniów, którzy trafili do Strzebielinka w okresie stanu wojennego. Słomiński Park Narodowy walczy z kolejnym inwazyjnym gatunkiem rośliny. Pracownicy parku usunęli niecierpka drobnokwiatkowego z terenu, na którym licznie występował. W działania zaangażowały się połączone siły Zespołu Ochrony Ekosystemów Lądowych oraz dział edukacji. Celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się gatunków obcych i ochrona rodzimych siedlisk. Niecierpek drobnokwiatowy jest rośliną jednoroczną, ale bardzo skutecznie się rozmnaża. Jego nasiona są wystrzeliwane z dojrzałych torebek na odległość kilku metrów. Mogą być także przenoszone przez zwierzęta, glebę zawierającą nasiona czy wodę. Gatunek trafił do Polski w połowie XIX wieku i obecnie występuje już niemal na terenie całego kraju. Akcja w Słomińskim Parku Narodowym jest częścią szerszych działań związanych ze zwalczaniem inwazyjnych gatunków obcych. Leśnicy wcześniej eliminowali m.in. rdestowce, inne stanowiska niecierpków oraz czeremchę amerykańską. Celem takich działań jest ochrona siedlisk i mikrosiedlisk przed roślinami, które mogą wypierać rodzime gatunki. Park zachęca również do reagowania na obecność inwazyjnych roślin i podejmowania działań na innych terenach. Jeszcze w tym roku ma zakończyć się modernizacja boiska i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich na osiedlu Westerplatte w Słupsku. Obiekt został wcześniej wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Teraz miasto przygotowuje się do jego przebudowy. Na inwestycje zabezpieczono około 2 milionów złotych. 1 600 000 pochodzi z rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2027. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. 4 złożone oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez miasto. Po ich weryfikacji wybrany zostanie wykonawca. Zakres prac obejmie przede wszystkim wymianę nawierzchni boiska, której zły stan był powodem zamknięcia obiektu. Pojawią się także nowe kosze do koszykówki, bramki, elementy małej architektury, oświetlenie oraz monitoring. Zmieni się również sąsiedni plac zabaw. Wszystkie znajdujące się tam urządzenia mają zostać wymienione na nowe i certyfikowane. Teren zostanie podzielony na strefy przeznaczone dla różnych grup wiekowych, najmłodszych dzieci, młodzieży, a także mieszkańców i seniorów szukających miejsca do odpoczynku. Zgodnie z planem wszystkie prace mają zakończyć się do grudnia tego roku. Południe już za nami na termometrach. Wartości już za chwilę zobaczymy najwyższe dla dnia dzisiejszego, choć na końcówkę sierpnia mogłoby być trochę jeszcze cieplej. Jeszcze na koniec wakacji chcielibyśmy, chyba przynajmniej większość z nas, żeby troszkę jeszcze przypiekło. A dzisiaj tylko 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 Gdynia, Puck, Kosakowowe i Herowo, Reda, Rumia i 21 znowu w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu możliwe.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

czasach, gdy większość świata rozliczała się złotem lub srebrem, na wyspie Jap w Mikronezji używano ogromnych kamieni jako waluty. Kamienie raj, bo tak się nazywały, mogły mieć nawet 4 metry średnicy i ważyć kilka ton. Nikt ich nie nosił w kieszeni, ich wartość była zapisana w pamięci społeczności. Wystarczyło, że mieszkańcy wiedzieli, kto jest właścicielem danego głazu. Co ciekawe, jeden z kamieni podobno spadł do oceanu podczas transportu, ale wciąż był uważany za ważny środek płatniczy.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

pikantnego, zbyt gorzki, zbyt egzotyczny, zbyt drogi. Dopiero gdy Katarzyna Braganza, portugalska księżniczka i żona króla Karola II, przybyła na angielski dwór ze swoimi zapasami herbaty i nawykiem picia jej codziennie, arystokracja zaczęła ją naśladować. A gdy herbata stała się modna wśród elit, szybko spłynęła także do klasy średniej. No cóż, dziś trudno wyobrazić sobie świat bez herbatki.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00.

0: to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Reklama.

Nie wszystko, co zostaje zakazane, znika z życia codziennego. Przykład? Guma do rzucia w Singapurze. Jej sprzedaż jest tam zakazana od lat 90., a wszystko przez obawy o czystość miasta i uszkodzenia infrastruktury, m.in. automatycznych drzwi w metrze, które przez przyklejone gumy przestawały działać. Ale nie wszystko jest

tak czarno-białe. Guma do rzucia jest nadal dostępna na receptę jako środek leczniczy. Z czasem Singapur poluzował przepisy dla wybranych produktów nikotynowych i stomatologicznych. Mimo że zakaz nadal obowiązuje, niektóre gumy można kupić, ale wyłącznie w aptekach i po konsultacji z farmaceutą.

0: Reklama.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Dopiero poniedziałkowe popołudnie, a my już zaglądamy w stronę weekendu. Tym razem zaczniemy nasz przegląd kulturalny od Lęborka i tam właśnie będzie okazja, żeby pożegnać wakacje z przytupem. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W sobotę 29 sierpnia centrum miasta zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy, muzyki i atrakcji. Wszystko w ramach wydarzenia Pożegnanie Lata z Ceramicznym Lęborkiem. Od 2025 roku Pożegnanie Lata i piknik ceramiczny są organizowane jako wspólne wydarzenie. Jak informują organizatorzy, to połączenie właśnie obu inicjatyw pozwala przygotować jeszcze bogatszy program i więcej atrakcji dla mieszkańców oraz wszystkich uczestników wydarzenia. Początek imprezy o godzinie 10 na Placu Pokoju i do 14:30 zaplanowano m.in. rodzinną grę terenową, tradycyjne warsztaty garncarskie, animacje dla dzieci, dmuchańce, występy artystyczne, regionalną kuchnię i loterię. Będzie też sporo praktycznej wiedzy. Podczas warsztatów będzie można nauczyć się podstaw pierwszej pomocy, dowiedzieć się, jak przygotować plecak ratunkowy i przypomnieć sobie znaczenie sygnałów alarmowych. O 11:00 z centrum wyruszy natomiast wycieczka z przewodnikiem PTTK. Uczestnicy przejdą ceglanym szlakiem, poznając historię Lęborka i jego wielowiekowe związki z wydobywaniem gliny oraz produkcją materiałów ceramicznych. Po południu impreza przeniesie się na ulicę Staromiejską. Od godziny

17:00 coś dla siebie znajdą najmłodsi. Na scenie pojawi się spektakl Czerwony Kapturek. Później będzie już zdecydowanie bardziej muzycznie. O 18:15 zagra DJ Jacob, o 19:00 wystąpi Big Bike Orchestra, czyli nietypowa orkiestra, której muzycy grają jednocześnie poruszając się na specjalnie skonstruowanym wieloosobowym rowerze. Finał zaplanowano na godzinę 21:00. Wtedy na scenie pojawi się Afromental. Jak informują organizatorzy, jeden z najbardziej energetycznych zespołów polskiej sceny muzycznej, znany z efektownego łączenia rocka, hip-hopu, funku i muzyki elektronicznej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To tyle, jeśli chodzi o naszą popołudniową garść informacji kulturalnych. Poniedziałek trwa w najlepsze, a my słyszymy się w następnym Oknie na Kulturę o 16:45. Miłego popołudnia, cześć!

Chmura wygląda lekko, wisi sobie nad miastem, przesuwa się powoli i sprawia wrażenie czegoś, co można by rozdmuchać mocniejszym westchnieniem. A tymczasem typowa chmura kłębiasta może zawierać setki ton wody. Tyle, że ta woda nie tworzy jednej wielkiej bryły, tylko jest rozproszona w postaci mikroskopijnych kropelek albo kryształków lodu. Każda pojedyncza kropelka jest bardzo mała, dlatego może utrzymywać się w powietrzu dzięki ruchom powietrza i prądom wznoszącym. Chmura nie spada nam na głowę jak worek z wodą, bo jest rozłożona na ogromnej przestrzeni. Dopiero gdy kropelki łączą się, rosną i stają się zbyt ciężkie, pojawia się deszcz. To świetny przykład zjawiska, które wygląda delikatnie, ale w liczbach robi wrażenie. Nad nami może płynąć masa wody większa niż ciężar wielu samochodów, a my mówimy tylko: ładna chmurka.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na

0: www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.
7: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
8: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
7: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozieł.
9: Co się spaliło?
10: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
9: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
10: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
9: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
10: No, około 300 tysięcy.
11: No to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
12: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
7: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął 2. miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
13: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
7: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytułu. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
14: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Tradycje związane z końcem żniw, regionalne produkty rękodzieł oraz tradycyjny wypiek chleba towarzyszyły tegorocznemu Dniu Chleba i Miodu. Wydarzenie organizowane jest od wielu lat i nawiązuje do tradycji dożynkowych. Podczas wydarzenia można było nie tylko zobaczyć muzealne ekspozycje, ale także spotkać lokalnych twórców i producentów. Ważną częścią programu była prezentacja kaszubskich tradycji i produktów.
15: Jest to wydarzenie nawiązujące do dożynek pod nazwą Dzień Chleba i Miodu. Jak sama nazwa wskazuje, celebrujemy ten okres dożynkowy. Spotykamy się pod koniec sierpnia. Chcemy razem też włączyć się w te podziękowania za plony tegoroczne, za pracę na roli. W tym dniu staramy się przybliżyć nasze tradycje kaszubskie, tutaj też miejscowe. Jesteśmy w muzeum, jesteśmy w skansenie.

0: nie? Więc dzielimy się tym, co się tutaj i u nas dzieje, co posiadamy, więc mamy oczywiście otwarte ekspozycje, które można zwiedzać. Zapraszamy też mnóstwo wystawców, przede wszystkim rękodzielników, koła gospodyń wiejskich z produktami miejscowymi, bo głównie chodzi o to, abyśmy mogli pokazać właśnie nasze tradycje, naszą kulturę, nasze dziedzictwo.
1: Mówi dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Barbara Kozdąbrowska. Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia był tradycyjny wypiek chleba. Na terenie zagrody znajduje się zewnętrzny piec chlebowy, w którym przygotowywano pieczywo według dawnych receptur. Nie zabrakło również pszczelarzy z regionu, którzy prezentowali swoją pracę oraz produkty powstające w pasiekach. Spotkanie było okazją do poznania tajników pszczelarstwa.
0: Nasi pszczelarze okoliczni z Ziemi Puckiej, z Ziemi Wejherowskiej już od wielu lat przyjeżdżają, opowiadają, sprzedają oczywiście produkty pszczele, ale też opowiadają o tym swoim roku pszczelarskim w swoich pasiekach, jak się układa, jak po kolei przebiegają procesy właśnie w pasiece, więc jest to okazja nie tylko, żeby zakupić te finalne produkty pszczele, ale też się dowiedzieć o hodowli pszczół, o tajnikach bycia pszczelarzem.
1: Dodaje Kozdąbrowska. Jak zaznacza dyrektor muzeum, oferta pszczelarzy jest znacznie szersza niż sam miód. Podczas wydarzenia można było poznać różne produkty powstające dzięki pracy pszczół. Kostka Szczęścia połączy profilaktykę zdrowia ze słodkimi warsztatami. Lęborscy seniorzy będą mogli we wrześniu wziąć udział w spotkaniu, podczas którego nie zabraknie zarówno informacji o zdrowiu, jak i wspólnego przygotowywania czekolady. Wydarzenie odbędzie się w ramach programu Srebrne Baszty, program aktywizacji społecznej seniorów w Lęborku. Spotkanie zaplanowano na 4 września o godzinie 16 w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5. Na początek uczestnicy wysłuchają prelekcji dotyczącej profilaktyki zdrowia kobiet, w tym raka piersi. Wiedzą podzielą się przedstawiciele Stowarzyszenia Amazonka z Lęborka. Następnie przyjdzie czas na część praktyczną, czyli warsztat robienia czekolady pod nazwą Kostka Szczęścia. Organizatorzy podkreślają, że będzie to okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zadanie dofinansowano ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. Zakończył się remont 3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Bierkowie, Głobinie i w Łękówku w gminie Radzikowo. Z odnowionych obiektów korzystają już uczniowie. Prace objęły przede wszystkim modernizację nawierzchni. Istniejące powierzchnie poliuretanowe zostały oczyszczone i pokryte nową warstwą natryskową. Odtworzono też linie wyznaczające pola do poszczególnych dyscyplin sportowych. Na boiskach wymieniono m.in. tablice i obręcze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz siatki do tenisa i siatkówki. W Głobinie i w Łękówku dodatkowo zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie LED. Zmodernizowane obiekty mają służyć uczniom zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i w czasie wolnym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 825 tysięcy złotych. 330 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj nie będzie, a zbyt upalnie to nie jest. 22 stopnie to maks w Wejherowie, Radzierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie. 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie. 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. Mamy też niewielkie szanse na przelotne opady deszczu, ale raczej ja bym się na deszcz dzisiaj w ciągu dnia nie nastawiał po prostu.
2: Norda FM.

Gdy w latach 80. Madonna wydała swój przebój Like a Virgin, mało kto wiedział, że piosenka była inspirowana kotem. Tak, dokładnie. Tekst napisał Billy Steinberg, który po trudnym rozstaniu zakochał się ponownie i opisał to uczucie jako coś zupełnie świeżego. A słowa przyszły mu do głowy właśnie wtedy, gdy obserwował swoją nową partnerkę, jak tuliła kota, który przyszedł pierwszy raz po burzliwej nocy. To wtedy miał poczuć się jak twierdzi, jakby zaczynał od nowa. Madonna tylko wzmocniła ten przekaz, tworząc z niego muzyczną ikonę pokoleń. Boom, boom, boom, boom.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim, jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

W Norwegii znajduje się trasa znana jako Droga Troli, czyli Trollstigen, jedna z najbardziej widowiskowych dróg świata. Jej długość wynosi około 11 km, ale zawiera 11 ostrych zakrętów. Prowadzi przez strome zbocza, wąskie mosty i malownicze wodospady. To droga, którą budowano przez 8 lat i otwarto w 1936 roku, a dziś jest jedną z głównych atrakcji turystycznych kraju. Co ciekawe, trasa bywa zamknięta nawet przez pół roku z powodu śniegu i zagrożenia lawinowego, mimo że prowadzi tylko do wysokości około 700 metrów. Ale te widoki, jak z planu filmowego. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej

0: siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Paryżu jest takie miejsce, gdzie książki wiszą w powietrzu, a czas płynie jak herbata. Mowa o słynnym antykwariacie. To nie tylko księgarnia, ale i przystań dla marzycieli. Od lat 30. ubiegłego wieku w tym miejscu zatrzymywali się tacy autorzy jak Hemingway, Fitzgerald czy Henry Miller. Ale to, co czyni to miejsce wyjątkowym, to nie tylko historia. Właściciele od lat oferują nocleg każdemu pisarzowi, który w zamian pomoże w sklepie i napisze kilka słów o sobie. Ponad 30 tysięcy osób skorzystało z tej oferty. Robi wrażenie.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: trafia. Pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Reklama.

Jeśli położycie niedojrzałe banany obok jabłek, możecie niechcący zrobić w kuchni małe laboratorium dojrzewania. Jabłka wydzielają etylen, czyli gaz roślinny, który przyspiesza proces dojrzewania wielu owoców. Banany, awokado, gruszki czy kiwi mogą szybciej mięknąć, zmieniać kolor i nabierać słodyczy, jeśli leżą w pobliżu owoców wydzielających więcej etylenu. To dlatego czasem radzi się, żeby twarde awokado zamknąć w papierowej torbie z jabłkiem albo bananem. Torba zatrzymuje gaz w pobliżu owocu, a dojrzewanie idzie sprawniej. Z drugiej strony ten sam mechanizm może działać przeciwko nam. Jeśli wrzucimy wszystko razem do jednej miski i zapomnimy na kilka dni, zamiast idealnych owoców mamy miękką katastrofę. Kuchnia uczy więc bardzo praktycznej rzeczy. Owoce nie tylko leżą obok siebie. One chemicznie wpływają na swoje tempo życia. Pół na pół.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
2: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
1: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej ze Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
1: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza w Norda FM. Gmina Krokowa swoje dożynki ma już za sobą. Impreza odbyła się w miniony weekend. W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy z różnych części gminy Krokowa. W tym roku przygotowano 11 dożynkowych wieńców, które nawiązywały do kaszubskiej tradycji. Jednym z ważnych elementów tegorocznych dożynek były wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa.
7: Przede wszystkim cieszę się, że możemy podsumować ten rok, jeżeli chodzi o rolnictwo. Spotykamy się tutaj jako rolnicy, chociaż nie wszyscy mają uśmiechnięte miny i uśmiechnięte twarze. Rok był bardzo trudny, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, ale to nie tylko to. Najtrudniejsze to przede wszystkim koszty produkcji, które niewspółmiernie wzrosły. Jeżeli towary w rolnictwie, mówimy tu o trzodzie, chleb, ale praktycznie o wszystkim, o mleku, który na naszym terenie jest 1,60 zł. Jeżeli towary w rolnictwie kształtują się na poziomie sprzed kilkunastu lat, a nawet sprzed 20 niektóre, a koszty produkcji wzrosły kilkakrotnie, na przykład paliwo, energia i tak dalej, to ta opłacalność staje się coraz mniejsza, dlatego należy rządzący muszą dołożyć wszystkiego, zarówno ci w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, aby to rolnictwo nasze europejskie chronić.
6: Mówi wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. W tym roku zmieniła się także formuła dotycząca dożynkowych wieńców. Zrezygnowano z ich oceniania i rywalizacji między sołectwami. O przebiegu święta plonów i przygotowanych atrakcjach mówił również Krzysztof Oprzyński, dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej.
8: Świętujemy święto plonów. Tym razem w miejscowości Karwińskie było ta pierwsze. Cieszymy się.

0: się z frekwencji. Cieszymy się, że pogoda się polepszyła. Oczywiście jest moc atrakcji przygotowanych. Na scenie występy orkiestra żackich, występy zespołów. Też będą rozstrzygnięte konkursy. Konkurs na chleb dożynkowy, konkurs z pięknej wsi. Także przygotowane na stoiska są atrakcje dla odwiedzających. Koła gospodyń wiejskich z gminy Krakowa przygotowały pyszności. Jest cała darmowa strefa dla dzieci. No i za mną są też zabytkowe pojazdy, zabytkowe ciągniki. Także będzie się działo do późnego wieczoru.
1: Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i policji z powiatu lęborskiego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej. Spotkanie miało przede wszystkim praktyczny charakter. Uczestnicy zdobywali wiedzę, która może być wykorzystywana podczas pracy z osobami doświadczającymi przemocy, w tym z dziećmi. Szkolenie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym MOPS w Łebie. Zajęcia poprowadziła psycholog, socjolog, terapeutka oraz certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i interwencji kryzysowej Liliana Krzywicka. Omawiano m.in. mechanizmy przemocy, sytuację psychologiczną osób pokrzywdzonych oraz skutki traumatycznych doświadczeń. Szczególną uwagę poświęcono przemocy wobec dzieci. Uczestnicy poznawali czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia, a także zasady kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy. W programie znalazły się również zagadnienia dotyczące interwencji kryzysowej, ochrony i zabezpieczenia dziecka, wybranych aspektów prawnych oraz procedury niebieskiej karty. Szkolenie obejmowało także planowanie pomocy i działań interwencyjnych. Przedstawiciele Uniwersytetu Pomorskiego odwiedzili Uniwersytet Karola w Pradze. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany naukowej, programu Erasmus oraz wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. 17 sierpnia dyrektor Instytutu Historii profesor Robert Kuśnierz oraz pełnomocnik do spraw podwójnego dyplomu profesor Roman Drost spotkali się z władzami Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola. Jednym z głównych tematów była możliwość organizowania staży naukowych na obu uczelniach, także w ramach programu Erasmus. Rozmawiano również o planach wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Wizyta odbyła się w ramach projektu Uniwersytet Aktywny 5+, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacja dla tych, którzy jeszcze pod koniec sierpnia wypoczywają nad polskim morzem. Woda w Bałtyku przy polskim wybrzeżu ma około 17-18 stopni Celsjusza. No szału nie ma. Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, też tak szczerze to szału nie ma. Na termometrach dzisiaj 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luziny. Możliwe przelotne opady deszczu, wiatr raczej słaby i umiarkowany.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam, że byliście. Kłaniam się nisko i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia. Maja Popowska, trzymajcie się.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są DJ Andy NDZ i Jace NZP, czyli współorganizatorzy Wejherowo Hip Hop Festu. Witam serdecznie.
5: Witamy.
4: Po raz kolejny, 10 się widzimy tutaj, no bo tak to wyszło, że 10 lat temu, 11, bo z jednym rokiem przerwy, gdzieś zakiełkowało w Wejherowie, że młodzi, cały czas młodzi artyści ze sceny hip-hopowej zechcieli właśnie coś zrobić dla swojego miasta, no i w ten sposób powstała, rozumiem, ta idea i pierwszy pomysł 10 już edycji temu, bo teraz będziemy mieli 10 hip-hop festiwalu w Wejherowie.
6: No ciężko uwierzyć, że ten czas tak szybko leci, ale faktycznie to w tym roku szykujemy 10. edycję. A sam pomysł pojawił się też jako kontynuacja imprezy rockowej, która była w Wejherowie wcześniej. Ja miałem taki pomysł, żeby zrobić dodatkowy dzień hip-hopowy i okazało się, że tutaj ludzie chętnie przychodzą na naszą imprezę i z tego względu też kontynuujemy tą imprezę od 10 lat.
4: No i najpierw to chyba był budżet obywatelski, jeżeli dużo kojarzę, tak?
5: Tak, najpierw to był budżet obywatelski, udało się nam zebrać dosyć dużo podpisów. Pamiętam, że wtedy było bardzo dużo osób się zaangażowało w zbieranie tych podpisów. Praktycznie w każdym możliwym miejscu była seria imprez, na przykład jeszcze wtedy pamiętam, że robiliśmy koncerty w Busoli, na które te podpisy zbieraliśmy. No i tak to trwa do dzisiaj tak naprawdę. Udało się nam zbudować jakąś tam markę, że teraz jak patrzysz na ten...
4: Że już nie trzeba zbierać.
5: Że już nie trzeba zbierać podpisów, dokładnie. I że tak naprawdę ten Wejherowo Hip Hop Fest teraz to już wiadomo, czego się można po nim spodziewać.
6: No też tutaj zdobyliśmy chyba jakieś

0: zaufanie z pierwszą edycją i kolejnymi u pana prezydenta i u Wejherskiego Centrum Kultury, więc oni wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać.
1: I u mieszkańców też, nie?
2: No i u gości, nie da się ukryć, że ta impreza no jest jedną z takich najbardziej licznych. No, tysiące ludzi zawsze, może nie na początku, bo wiadomo, że większość jednak przyjeżdża na finał, no ale też wspaniali artyści, bo powiedzmy sobie szczerze, wielu z nich stawiało niemal pierwsze kroki tutaj, których teraz jesteśmy w stanie oglądać na stadionach nawet.
1: Tak, jak najbardziej. No, wszyscy ci artyści, którzy zawsze pomagali nam tworzyć ideę tego festiwalu, niektórzy działają do dzisiaj, niektórzy już gdzieś tam te swoje kariery pokończyli. Wiesz, tak naprawdę wśród organizatorów też zostaliśmy już na razie tylko my dwaj. Było tak naprawdę nas więcej. Z tej strony pozdrawiamy Borysa i Szymona. No i miejmy nadzieję, że to jest też taka idea, która przyświeca temu, żeby ci artyści jednak Wejherowie nowi powstawali, chcieli tworzyć i żeby ich było coraz więcej, że za rok moglibyśmy zaprosić znowu kogoś innego i żeby to wszystko tak jakoś wzajemnie się nakręcało.
2: Ale to chyba zawsze była taka fajna idea, że dajemy tą przestrzeń dla młodych, bo nie koncentrujemy się na tym, żeby tylko była gwiazda, support, ale powiedzmy sobie, no jak to festiwal, mamy cały przekrój różnych artystów, gwiazda jest jedna, więc no wyhodowaliście też, można powiedzieć, cały przekrój artystów hip-hopowych w Wejherowie. Daliście im przestrzeń.
0: No staramy się dawać szansę tutaj młodym zespołom i od 10 edycji te zespoły właściwie też powstają, bo no, przez 10 lat to już jest nowe pokolenie raperów tak naprawdę i ci raperzy czasami się do nas zgłaszają przez social media albo poznajemy ich w jakiś inny sposób i staramy się tutaj, żeby te supporty też się zmieniały co edycję. Niektóre się powtarzają, ale też bardzo dużo nowych zespołów właściwie się przewinęło przez naszą imprezę.
2: A którą tę edycję dotychczasową wspominacie najlepiej? Może tak zapytam trochę przykornie.
1: Wiesz co, no chyba tą, na którą przyszli najwięcej ludzi i paradoksalnie była najgorsza pogoda. Czyli ta, w której chyba był Kwebo na Fide, Włody i Lech, świętej no, pamięci, to chyba była taka druga, dla mnie najlepsza.
0: Była druga edycja i no chyba dla mnie chyba też najwięcej emocji. Najbardziej się gdzieś tam zapisała w pamięci.
2: No wtedy też chyba tak trafiliście, że Kwebo jeszcze, jak z nim rozmawialiście, to jeszcze nie istniał prawie w przestrzeni medialnej, a już jak do was przyjechał, do nas do Wejherowa, no to już był artystą na tym chyba najwyższym poziomie i przyciągał prawdziwe
1: tak,
2: tłumy.
1: Polska topka, chociaż wcześniej było nim głośno, bardziej w podziemiu, płyta roku, z Ripe, te sprawy, ale faktycznie wtedy wystrzelił bardzo mocno.
0: No my też co edycję staramy się zapraszać też taką jednego takiego headlinera, który jest trochę taką nową falą i tak było w poprzednich edycjach, na przykład Miły ATZ albo w tym roku BSK i tutaj czasami ludzie się pytają, kto to jest tak naprawdę, czy to na pewno jest headliner, ale dla wielu młodych słuchaczy faktycznie jest to gwiazda i może się okazać też na przykład w każdej chwili, że tutaj ten raper czy ten zespół będzie miał swój pik właściwie za chwilę albo w tym momencie.
2: No i w tych wszystkich właśnie rzeczach to też jeszcze wróćmy do młodych, bo oni cały czas i dla was jako młodych, jako NZP i oczywiście też dla innych artystów, to jest chyba też fajne, że ci nasi ludzie mają okazję spotkać właśnie tych swoich idoli często, tak, z którymi mogą się spotkać na jednej scenie, no bo powiedzmy szczerze, mało jest takich przestrzeni typowo dla muzyki hip-hopowej, gdzie takie miejsce po prostu jest.
0: No właściwie w Wejherowie chyba aktualnie nie ma w ogóle takiej przestrzeni, gdzie mogłyby się dziać takie eventy, na przykład co weekend. Nie ma żadnego klubu z koncertami, więc no tak, staramy się tutaj dawać szansę i oswajać też tych młodych wykonawców z dużą sceną, co często pewnie jest dużym wydarzeniem dla nich.
2: No to wydarzenie jest bardzo duże, proszę państwa, 10. edycja przed nami, więc tak sobie trochę prowadziliśmy przez historię tego, jak to dotychczas wyglądało, a za chwilkę powiemy sobie, jak będzie wyglądała ta edycja, która już w najbliższą sobotę w Wejherowie. Zapraszamy serdecznie na krótką przerwę.

0: I wracamy do naszej rozmowy na temat Wejherowo Hip Hop Festu, który, no właśnie, najbliższa sobota to już 10. edycja. I tak jak przeleciliśmy sobie przez te wszystkie rzeczy, tak jak wspominaliście, i headlinerzy, i supporty, tak tutaj i jednego, i drugiego też nie zabraknie, bo nie zabraknie i tych rodzimych artystów. I od nich może też zacznijmy, bo tutaj, no nie do końca, zawsze supporty to były jednak artyści, no z Wejherowa, z powiatu wejherowskiego, rzadko gdzieś dalej, a teraz trochę także artystów spoza.
1: Spoza, jak najbardziej, słuchaj. Zaczynamy na pewno od Miejskiej Narracji. To jest ogólnie mój ulubiony, jeden z ulubionych zespołów z Trójmiasta. I myślę, że warto jest być już o tej godzinie 18, żeby ich posłuchać, bo oni mają naprawdę duże doświadczenie i robią super ogień na scenie. Wystąpi też artysta związany z wejherowską sceną, czyli Formacik i jego producent Surfer.
2: On jest ślepy i to jest właśnie pierwszy taki przyjezdny artysta. Ja go gdzieś tam poznałem, jeżdżąc w różne miejsca i grając w różnych miejscach, i stwierdziłem, że i zaproponowałem chłopakom, że damy mu w tym roku szansę, i tutaj chłopacy są przychylni. I to jest artysta z Pobierowa, ale też ma takie korzenie belgijskie, bo tam się urodził, i też ma dużo rapowych kawałków, które nagrywa z francuskojęzycznymi raperami, więc to jest, wydaje mi się, ciekawe.
1: Tak,
0: ale będzie, zapytam się, stricte po polsku, czy
2: on rapuje po polsku, tak.
0: No już myślałem, że będzie jakiś akcent międzynarodowy.
2: No, tylko w pewnym sensie.
1: Fajnie by był, no, ale będzie jeszcze nowy z Elciakiem, i to jest Wejherowo i Trójmiasto, i razem z nimi gra Iceman z SLU, czyli koleś, który zaczynał ten hip-hop z Peją, i DJ Ring, czyli DJ Pei. Potem jeszcze będzie...
2: Ciąsło, to też jest kolejny przyjezdny raper z Wrocławia. Wrocław. I tutaj też poznałem właśnie przez różne grania w różnych miejscach, przez DJ-a Czuba Czakora. I też moim zdaniem fajny hip-hop, bo taki połączony z elektroniką brytyjską, czyli drum and bass, więc ma coś innego niż taki klasyczny. Więc staram się też pokazywać różne odsłony tego hip-hopu.
1: No, na tej edycji też na pewno nie mogło zabraknąć Róży, który chyba każdy większy festiwal tutaj w okolicy grał w te wakacje. No i on koniecznie musiał być. No i wiadomo, jeszcze my gdzieś tam na doczepkę.
0: Na doczepkę? No chyba nie. No powiedzmy sobie szczerze, to jest klasyka, jeżeli chodzi o hip-hop wykrawie.
1: No słuchaj, nie moglibyśmy nie zagrać, nie?
0: Ale też cały czas przecież ostatnio nowy materiał.
1: Tak, no w przeciągu tam półtorej roku wydaliśmy dwie płyty, praktycznie trzecia wychodzi już na dniach, także...
2: No to też chyba Jacka motywuje do działania, bo wie, że jak nie zrobię nowej płyty, to nie zagram.
1: To nie zagram, dokładnie, no. Jakoś tak to działa.
0: Czyli tyle, ile będzie w Wejherowie festiwali, tyle jeszcze będzie płyty. Tak,
1: na pewno, no.
0: Albo w drugą stronę.
1: Tak, albo w drugą.
0: No dobra, ale to, co jest też bardzo ważne w tym roku, no skoro 10. edycja, to

0: na bogato, jeżeli chodzi o headliner. W zeszłym mieście jeden, czasem dwóch, teraz tak czekałem bardzo długo, bo od samego początku powiedzieliście, że będzie faktycznie grubo, no i jak zaczęliście, no to po kolei wrzucać, to się okazało, że faktycznie no, trzech i to różnych bardzo.
1: No, bardzo różnych, ale też wydaje mi się, że razem tutaj tworzą jakąś taką wspólną całość, razem tworzą ten festiwal, że jakby któregoś elementu to zabrakło, to ten line-up nie byłby pełny, więc tutaj staramy się trafiać i do młodszych, i do starszych słuchaczy. Przede wszystkim mamy DJ, mamy zespół BSK, to jest zespół, który grał rok temu na przykład na Openerze w Gdyni, jest takim odkryciem, też Pop Killera. I tutaj, no, bardzo świeży zespół, trochę taki alternatywny hip-hop, taki lekki, przyjemny wydaje się, więc no, ja tutaj czekam na ten koncert. Dalej mamy Bonsona, bardziej klasyczną odsłonę, bardziej boom-bapowy hip-hop. No, Bonson jest bardzo płodnym artystą, więc tutaj też jestem ciekaw, jaki materiał zaprezentuje. I trzeci headliner to Kali, no to już taki artysta, którego chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo on jest prawie 30 lat na scenie, związany gdzieś tam z tą krakowską sceną, ale...
2: Gandzia Mafia, muszę to powiedzieć.
1: Ale no cały czas świeży też, oprócz tego, że oldschoolowy raper, to no, ma do zaoferowania tutaj wiele też, jeśli chodzi o to świeże brzmienie.
0: Czyli już teraz można powiedzieć, że ta edycja 10 będzie naprawdę stała na wysokim poziomie muzycznym.
2: Myślę, że jak co roku, tak.
0: No to oprócz tego, co jeszcze? Powiedzmy sobie szczerze, każdy, kto przyjedzie już od 18 w Wejherskim Parku do późnych godzin wieczornych, tak to nazwijmy, bo pewnie gdzieś koło 23 skończy się impreza, no to z czego jeszcze będzie mógł skorzystać? Bo to także jest oczywiście zawsze okazja i do spotkania, no i też oczywiście do wszystkich innych dodatkowych rzeczy związanych już nie tylko z samą muzyką.
1: No przede wszystkim koncerty, ale też nie powiedzieliśmy, że wstęp jest darmowy dla wszystkich, bo to czasami ludzie też pytają to w social mediach. To jest jedyna impreza tutaj w okolicy na pewno, która jest hip-hopowa i jest darmowa. Mamy ofertę oczywiście gastronomiczną, tutaj pojawi się w formie grilla, burgerów, jakieś napoje zimne, ciepłe.
2: No i... Myślę, że będzie można się zakupić jakieś merch, płyty. No i zobaczymy jeszcze tam w tym roku tak naprawdę co się urodzi.
0: No co się urodzi, parę dni do tego zostało, co się urodzi, jedno jest pewne, no 10 edycja, czyli oczywiście zapraszamy tych, którzy przez te 10 lat byli, no ale nie ostatnia, bo tu już powiedziałeś, że kolejna płyta jest przed nami.
2: Słuchaj, no musimy planować coś dalej, zobaczymy jak to będzie, może zrobimy to trochę wcześniej, może trochę grubiej.
1: Zobaczymy.
0: Czyli opcji jest bardzo dużo.
2: Czas pokaże, tak jest.
0: No to jest najważniejsza informacja, proszę Państwa, już w najbliższą sobotę bawimy się na Wejherowo Hip Hop Feście. Po raz 10 i nie po raz ostatni, więc będzie się działo. Oczywiście zapraszamy też do social mediów, bo tam wszystkie informacje i o artystach, więc no przede wszystkim dobrego słuchania. Widzimy się w sobotę na miejscu. Ja dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi byli organizatorzy Wejherowo Hip Hop Festu, czyli DJ Andy NDZ i ja, CNZP.
2: Dziękujemy.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
9: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Fala Aktualności, program, który wszyscy już na pewno bardzo dobrze znacie. A formuła jest prosta. My sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w regionie, o czym mówią nasze lokalne media, aby wiecie, gdzie szukać i potem dowiadujecie się, co zobaczycie w serwisie informacyjnym Twojej Telewizji Morskiej. Oczywiście nie ja będę o tym mówił, tylko Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. I oddaję głos.
2: To może zacznijmy od tej ważniejszej redakcji.
3: Dziękuję, że oddajesz nam głos w takim wypadku.
2: Czyli od portalu nadmorski24.pl.
4: Dobryliłem, dzisiaj będzie.
2: W którym przeczytacie między innymi o tym, co wczorajszej nocy emocjonowało naszych czytelników. Na niebie pojawiły się tajemnicze ułożone w takiej równej linii światełka. I co to było? Może część z Państwa już wie, ale tych, którzy jeszcze nie wiedzą, zapraszam do lektury jednego z naszych artykułów. Również u nas przeczytacie o interwencjach strażników miejskich z Pucka, spośród których no, co najmniej jedna powinna przykuć Państwa uwagę. Również o wyjątkowych z pewnością w skali Polski udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami zainstalowanych na plaż w Rewie oraz nietypowych skokach spadochronowych na Półwyspie Helskim. W jednym z miast tegoż wypoczywa znana dziennikarka Martyna Wojciechowska. Zdradzę tylko, że nie po raz pierwszy wybrała na wakacje tę miejscowość. No i gdzie wypoczywa z najbliższymi podróżniczka, o tym i o wielu innych interesujących wydarzeniach piszemy na portalu Nadmorski 24.
1: Ja przyznam, że jestem w szoku. Same pozytywne wiadomości prawie. Żadnych dramatów, żadnych tragedii.
2: Ale postanowiłam zacząć ten tydzień od...
1: No naprawdę, jestem w ciężkim szoku. Czy telewizja nadrobi te zaległości?
4: Nie. My w życiu, u nas jest wszystko pięknie, pozytywnie, pogodnie, na wesoło. Oprócz jednego granatu, ale to swoją drogą. Jeżeli chodzi o całą resztę, to jest naprawdę przepięknie, przefantastycznie, bo i dożynki przecież za nami, i różnego rodzaju inne imprezy. Weicher Games, czyli te zawody crossfitowe. No dużo różnego rodzaju rzeczy, o których będziemy Państwu mówić i relacjonować to, co działo się w miniony weekend. Oczywiście jeszcze będziemy o tym mówić też jutro, bo dużo tego po prostu było. Tak się okazuje, że już się właśnie te kwestie dożynkowe zaczęły i wszystkie inne, więc tych imprez, wydarzeń, póki jeszcze trwają wakacje, jest naprawdę bardzo dużo.
1: No a jeżeli chcecie usłyszeć o jakichś bardziej dramatycznych rzeczach, to wie, może korki się pojawią. O 15.30 sprawdzimy sobie, jak wygląda sytuacja na drogach.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.
3: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię. W Krakowie zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a

0: Dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
1: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
0: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
2: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
3: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
0: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
4: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
0: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Jedno z najważniejszych świąt gminy Wejherowo za nami. W miniony weekend obchodziliśmy Dni Gminy Wejherowo. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, turyści, lokalne organizacje, koła gospodyń wiejskich, strażacy, a także goście z całej Polski. Do oznaczenia dożynek odniósł się wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, podkreślając symboliczny wymiar dzielenia się chlebem.
6: Dzisiaj ważne wydarzenie dla gminy Wejherowo, ale ważne wydarzenie dla rolników z gminy Wejherowo, bo w taki symboliczny, tradycyjny sposób chcielibyśmy im podziękować za ich trud codziennej pracy, za zarwane noce, za ich problemy często i finansowe, często atmosferyczne. Dzisiaj ten chleb, którym się mogliśmy podzielić, niech symbolicznie jest tą kromką chleba.
5: Mówi Kiedrowski. Za organizację wydarzenia odpowiada m.in. Biblioteka Centrum Kultury gminy Wejherowo. Dyrektor Natasza Sobczak zaznaczyła, że przygotowania do imprezy trwają od kilku miesięcy.
7: Dla nas jest to, że tak powiem, najważniejsza i największa impreza w ciągu roku, więc faktycznie przygotowania trwają już od 3 miesięcy. No ale jak widać, co roku przybywa bardzo dużo osób, nie tylko mieszkańców, ale również turystów, co ogromnie cieszy, że ten nawał pracy, który mamy zarówno teraz przed samą imprezą, no jest doceniany i po prostu ludzie, bo to dla ludzi, dla mieszkańców my tutaj pracujemy. A tak jak widać, wydarzenie jest bardzo duże. Mamy też gości z gór, o czym warto wspomnieć. Specjalnie dla nas przyjechała orkiestra Echo Gór z Kasinki Małej. Także z Podkarpacia. Myślę, że jest to spore wydarzenie, bo górali nieczęsto tutaj gościmy.
5: Jedną z tegorocznych atrakcji jest udział orkiestry Echo Gór z Kasinki Małej. Jej obecność była również okazją do wymiany doświadczeń z lokalnymi zespołami. Na uczestników czekało również wiele stoisk gastronomicznych i

0: i rękodzielniczych. W przygotowanie wydarzenia zaangażowały się lokalne koła gospodyń wiejskich, fundacje, szkoły darczyńc oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej. Lęborscy dzielnicowi odnaleźli 75-letniego mężczyznę, którego zaginięcie rodzina zgłosiła zaledwie godzinę wcześniej. Schorowany senior mający problemy z pamięcią został zauważony na torowisku w Mostach. Policjanci sprowadzili go z torów i bezpiecznie odwieźli do domu. Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu ani urządzenia z lokalizatorem GPS. Zaginięcie zgłoszono w piątek 21 sierpnia około 14. Senior wcześniej wyszedł z domu w Lęborku, ale przez kilka godzin nie wracał. Dyżurny przekazał jego rysopis patrolom około godziny wcześniej. Dzielnicowy aspirant sztabowy Jarosław Budka i starszy aspirant Krystian Hebel zauważyli w okolicy przejazdu kolejowego w Mostach mężczyznę odpowiadającego opisowi poszukiwanego. 75-latek próbował schować się za słupem, jednak funkcjonariusze szybko do niego dotarli i sprowadzili go z torowiska. Senior był zdezorientowany i nie potrafił wyjaśnić, dlaczego znalazł się w tym miejscu. Policjanci sprawdzili, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy medycznej, a następnie przewieźli go do domu i przekazali pod opiekę syna. Funkcjonariusze przypominają, że osoby starsze, szczególnie mające problemy z pamięcią czy orientacją, mogą być bardziej narażone na zaginięcie. Warto rozważyć oznaczenie ich ubrań lub opaski z danymi kontaktowymi, a także korzystanie z lokalizatora GPS. Przydatne jest również posiadanie aktualnego zdjęcia bliskiej osoby. We wtorek 25 sierpnia rozpoczną się spotkania sołeckie z mieszkańcami gminy Radzikowo. Podczas zebrań omawiane będą bieżące potrzeby poszczególnych miejscowości, lokalne problemy oraz podział środków z funduszu sołeckiego. Pierwsze spotkania odbędą się we wtorek 25 sierpnia o godzinie 17. Mieszkańcy Stanięcina spotkają się przy wiacie rekreacyjnej, a o 19 zebranie rozpocznie się w Płaszewku, również przy wiacie rekreacyjnej. W środę 26 sierpnia zaplanowano spotkania w Krzemienicy o godzinie 17 oraz w Bruskowie Małym o 19. Oba odbędą się w centrach aktywności lokalnej. Z kolei w czwartek 27 sierpnia o 17 odbędzie się zebranie mieszkańców Wiklina. Pełen harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej gminy Radzikowo. Samorząd zachęca mieszkańców do sprawdzenia terminu zebrania w swoim sołectwie i udziału w spotkaniu. Pogoda nie marnuje żadnej okazji, żeby przypomnieć nam o tym, że wakacje powolutku zaraz będą dobiegały końca. Temperatura nie jest dzisiaj zbyt jakaś wysoka. Na szczęście jeszcze na tyle jest ciepło, że możemy cieszyć się tym letnim klimatem. 20 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 21, Gniewino, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 22, Gnieje, Podskosakowo, Wejherower, Darumia, Luzino. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, niewielkie szanse na przelotne opady.
1: Norda.

0: Tak nas muzycznie ładnie przywitał w poniedziałek Oskar Cyms. Kilkanaście minut po 15:00. Nordo na fali się kłania Robert Jastrzębski. Weekend minął zdecydowanie za szybko, prawda? No ale nie będziemy nad nim długo płakać, bo mamy 24 dzień sierpnia, ostatni pełny tydzień wakacji. No i to już brzmi trochę poważniej, dlatego jeśli macie jeszcze jakiś wakacyjny plan do zrealizowania, to jest ten moment, proszę Państwa. Morze, Kaszuby, jezioro, spontaniczny wypad po pracy, cokolwiek. Do 18:00 Nordo na fali zapraszam. Będzie w dużo fajnej muzyki, wakacyjne tematy, informacje z regionu, konkursy, no i trochę powodów, żeby ten poniedziałek jednak polubić. Dajcie głośniej, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej

0: klasycznej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Reklama.

To Bi Romeo w Radiu Norda FM. Tu Nordo na fali, wracamy z naszym raportem z nadmorza, a dzisiaj przenosimy się do Białogóry i właściwie robimy to bez ruszania się ze studia, bo odpalam kamerę nadmorski24.pl i zaglądam prosto na plażę. Kto w pracy, zróbcie to samo, nadmorski24.pl. No i mamy taki bałtycki poniedziałek w wersji koniec sierpnia, czyli temperatura w Białogórze kręci się teraz w okolicach 18-19 stopni.

0: Trochę słońca, trochę chmur i wiatr od morza. Ale najważniejsze, proszę Państwa, wakacje się jeszcze nie skończyły. Jeśli ktoś ma wolny poniedziałek i może być teraz na plaży zamiast przed komputerem, to trochę zazdrościmy i proszę się z nami tym pochwalić na radiowym czacie. A my będziemy zaglądać nad Bałtyk przez cały ten ostatni wakacyjny tydzień. Pozdrawiamy wakacyjnie i jesteśmy z Wami w trasie. Za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na fali.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Sekund na naszych radiowych zegarach i oczywiście waszych. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. My teraz wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi.

0: W Lęborku po południowej godziny szczytu dają siwe znaki korek na ulicy Zwycięstwa, Alei Niepodległości i ulicy Krzywoustego. W Łebie gęściej na 10 marca. Na trasie do Łeby jedynie ta zmiana organizacji ruchu w Garcze-Gorzu, ale no, do tego stanu rzeczy na razie musimy przywyknąć. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta wolna od utrudnień na obwodnicy Trójmiejskiej. Tutaj korkuje się w okolicy Dęptowa i przed wjazdem do Chyloni. Ciasno również w Chwaszczynie, na Gdyńskiej i Oliwskiej. W Gdyni gęściej na Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, Kwiatkowskiego i tu jeszcze na domiar złego doszło do zdarzenia drogowego. Jeszcze nam się korkuje na Dąbka, Derdowskiego, Sopockiej i miejscami na Wielkopolskiej. Myślę, że jeszcze trochę by nam zajęło czasu, żeby to wszystko powymieniać. I jeszcze od dziś w rejonie skrzyżowania ulicy Morskiej i ulicy Komierowskiego została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, a przywrócenie stałej organizacji jest planowane na 4 września. Kierujemy się teraz do Rumi, tutaj ciasno na Sobieskiego w Redzie, postoimy na ulicy Puckiej. Kierujemy się dalej do Wejherowa, nogę z gazu zdejmiemy na Chopina, Puckiej, Sienkiewicza, Sobieskiego, Przemysłowej i tak samo na Zamostnej. 216 do Pucka dojedziemy bez korków, w samym Pucku dłużej postoimy na Wejherowskiej i Helskiej. We Władysławowie czerwono na Alei Niepodległości, Żeromskiego przed dojazdem do Ronda i na Starowiejskiej. Ale za to na trasie na Hel już przeważa nam kolor zielony. Jadąc z Lęborka teraz w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w Słupsku, tak jak wszędzie o tej porze, ciasno, gęściej na Kościuszki, Sierpinka, Jaracza i Garncarskiej. Ode mnie to wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Na tę chwilę trochę Wam się tej cierpliwości przyda i my postaramy się Wam ten czas tej podróży po prostu umilić. Kolejny raport o 16.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Sierpień, miejmy nadzieję, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale dzisiejsza aura zdecydowanie nie przypomina tej pełni lata. Chmur będzie sporo, choć po południu miejscami powinno się rozpogodzić i faktycznie słońce już momentami się nam pojawia. Nad morzem termometry pokażą około 20 stopni i tyle będzie w Dębkach, Władysławowie i na Helu w Słupsku oraz Gniewinie 21, a najcieplej w Wejherowie i Luzinie 22 stopnie.

0: Tu Radio Nordo i nasze poniedziałkowe wakacyjne granie. Ale to nasze morze jest piękne i tak człowiek patrzy na te obrazy z nadmorza i zaczyna się zastanawiać, po co właściwie latać na drugi koniec świata. Mamy szerokie plaże, wydmy, sosnowe lasy, Bałtyk, który codziennie wygląda trochę inaczej i te miejscowości, gdzie wystarczy odejść kawałek od głównego wejścia, żeby znaleźć naprawdę spokojne miejsce. A że mamy ostatni pełny tydzień wakacji, to może właśnie teraz warto sobie zrobić taki mały finał lata. Nie musi to być tygodniowy urlop, jeden dzień nad morzem, rano w samochód, spacer brzegiem morza, ryba albo gofr obowiązkowo, zachód słońca i wieczorem powrót. I co, fajny plan? Bo za chwilę zaczniemy mówić, kurczę, znowu lato szybko minęło. Więc korzystajmy, póki sierpień jeszcze gra. Radio Nordo FM, wakacje na Pomorzu trwają, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest.

0: Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Julia Wieniawa wystąpiła u boku Andrei Bocelliego podczas jego koncertu, wykonując z włoskim tenorem utwór Canto della Terra. Jej udział w wydarzeniu wzbudził wiele emocji, od krytyki po entuzjastyczne pochwały. A to już nie było nikogo innego? Komentowali jedni, podczas gdy inni przekonywali: to była po prostu magia. W Gdańsku odbył się wyjątkowy koncert Andrei Bocelliego. Włoski tenor, znany z mistrzowskich wykonań operowych, arii i światowych przebojów, zaprosił na scenę Julię Wieniawę i wspólnie wykonali jeden z utworów. Informacja o tym, że Julia Wieniawa pojawi się na scenie podczas koncertu Andrei Bocelliego, została ogłoszona pod koniec lipca. Już sama zapowiedź wywołała w internecie falę komentarzy. Część internautów krytykowała wybór artystki, poddając w wątpliwość jej przygotowanie do występu u boku światowego sławy tenora. Nie brakowało opinii, że Wieniawa nie pasuje do wydarzenia o takim charakterze. Choć w sieci pojawiły się krytyczne komentarze, takie jak: już nie było nikogo innego, to nie jest wykonanie operowe, marketing, trochę dwa światy. Jednak zdecydowanie przeważały pozytywne opinie, a pod wpisem Wieniawy posypały się gratulacje. Występ Wieniawy oceniła również Agnieszka Hekiert, trenerka głosu, znana widzom programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ekspertka doceniła sposób, w jaki artystka poradziła sobie z wymagającym występem u boku doświadczonego tenora. Wokal rozrywkowy Julii pięknie dobarwiał wokal klasyczny Andrei. Julia ma cudowną lekkość i eteryczność sceniczną. Jak śpiewała sama, nie dociskała nic i to było bardzo piękne.

0: Muzyka na lato, muzyka na wakacje w Radiu Norda, Two Colors. A co w najnowszym serwisie regionalnym Radio Norda FM, bo zbliżamy się do 16. No, tym razem mamy coś dla tych, którzy udowadniają, że PESEL absolutnie nie przeszkadza w sportowej rywalizacji. Gmina Redzikowo szykuje 7. jubileuszową senioriadę. Będą drużyny seniorów, sportowe konkurencje, występy, ale też walka o tytuł najlepiej kibicującej ekipy. Wszystko to 12 września w Jeziorzycach, a zgłoszenia już trwają. Kto może wystartować i jak dołączyć? Szczegóły za chwilę w serwisie regionalnym Radio Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem w spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna.

0: 18 z Lubelskiego oddziału PCK.
1: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
0: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
2: Już nie raz popieraliśmy chociażby największy od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
0: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
3: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
0: których Ukraina nie ma czym zestrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarii. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
4: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie Życie i przygody Aleksandra, poświęconej życiu i twórczości Aleksandra Majkowskiego. To odbyło się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. O przebiegu pierwszego kuratorskiego oprowadzania opowiedział Dariusz Majkowski, jeden z kuratorów wystawy.
5: Starałem się w miarę szczegółowo opowiedzieć o samej koncepcji, idei tej wystawy, no i omówić poszczególne punkty, które nas prowadziły od urodzenia Aleksandra Majkowskiego w Kościerzynie, poprzez jego drogę edukacji, czyli Chojnice, czyli Berlin, Gryfie, Monachium. Mówiliśmy o jego podróżach z aparatem, gdzie tworzył przewodniki po Kaszubach, bardzo piękne i ważne. Później właśnie o jego tych najważniejszych dokonaniach, które do dzisiaj no, odbijają się wielkim echem na całych Kaszubach, jak właśnie Życie i przygodę Remusa, jak Młodo Kaszubi, Gryf. Ale też o jego na przykład działalności lekarskiej, o jego doświadczeniach frontowych, bo też może nie wszyscy wiedzą, że jednak służył w czasie I wojny światowej.
4: Podczas oprowadzenia uczestnicy mogli poznać kolejne etapy życia Majkowskiego, od jego dzieciństwa i edukacji przez podróże, aż po działalność literacką i społeczną. O historii ekspozycji i jej dostępności opowiedziała także Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
6: Wystawę otworzyliśmy 17 lipca tego roku, w dzień urodzin Aleksandra Majkowskiego. Została ona dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie ją można zwiedzać przez najbliższe miesiące u nas w muzeum.
4: Wystawa została otwarta w lipcu, w dniu urodzin Majkowskiego. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających przez kolejne miesiące. W dwóch lęborskich szkołach ponadpodstawowych trwają remonty obiektów sportowych. W Powiatowym Centrum Edukacyjnym modernizowana jest sala gimnastyczna, natomiast w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych przebudowywany jest magazyn sprzętu sportowego. Łączny koszt obu inwestycji wynosi prawie 268 tysięcy złotych. Remont sali gimnastycznej w PCM ma poprawić jej stan techniczny, techniczny, funkcjonalność i wygląd. Prace objęły m.in. podłogę hali, a ich koszt to 198 tysięcy zł. W mechaniku modernizowany jest magazyn sprzętu sportowego. Zakres prac obejmuje remont i przebudowę pomieszczenia, dostosowanie go do bieżących potrzeb oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Ta inwestycja kosztuje 69 tysięcy 800 zł. Oba zadania są częścią programu modernizacji budynków i infrastruktury

0: który w jednostkach organizacyjnych powiatu lęborskiego. Prace w Powiatowym Centrum Edukacyjnym mają zakończyć się z końcem sierpnia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Przebudowa magazynów w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych ma potrwać najpóźniej do początku listopada. Obie inwestycje realizuje lokalna firma z Mostów. W ostatnich miesiącach w powiatowych szkołach prowadzono również inne inwestycje, m.in. budowę nowych pracowni zawodowych w mechaniku oraz klasopracowni w PCE. Gmina Radzikowo zaprasza na 7. jubileuszową senioriadę. Wydarzenie odbędzie się 12 września w hali widowiskowo-sportowej w Jeziorzycach. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter. Rada Seniorów Gminy Radzikowo chce w ten sposób symbolicznie zakończyć działalność swojej drugiej kadencji. W programie zaplanowano sportową rywalizację drużyn seniorów, występy oraz konkurs na najlepsze kibicowanie. Każde sołectwo może wystawić jedną drużynę, a organizatorzy zachęcają również mieszkańców do aktywnego wspierania swoich reprezentantów. Senioriada rozpocznie się w sobotę 12 września o 14. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej gminy Radzikowo. Otrzymacie w Urzędzie Gminy w budynku A w pokoju numer 8, a także u sołtysów. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków województwa pomorskiego w ramach programu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Ani temperatura wody w polskim morzu, ani temperatura powietrza na Pomorzu nie rozpieszczają nas dzisiaj specjalnie, choć trzeba przyznać, że dramatu nie ma. Stabilnie, w miarę ciepło, ale bez upałów. Woda w Bałtyku 17-18 stopni, a powietrze na Pomorzu 20 w Dębkach Władysławowie-Łebie-Ustce, 21 Gniewino-Słupsk-Lęborkowylnice, 22 Gdynia-Pucko-Sakowo-Wejherowo-Reda-Rumia-Luzino. Na barometrach umiarkowane przeważnie wartości, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Radia Norda FM.

0: Każdy zna tę piosenkę, zespół Phil, na początek drugiej godziny w programie Nordo na fali. I przy mikrofonie Robert Jastrzębski się kłania, do 18 jesteśmy razem. No mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia, a w kalendarzu znalazłem coś dla wszystkich, którzy właśnie siedzą przed monitorem, czyli dzień Windowsa, proszę Państwa. I od razu pytanie, jaki był Wasz pierwszy Windows? 95, 98, a może XP? Ale wiecie co? Dzisiaj komputery odkładamy na bok, bo przecież mamy jeszcze wakacje. W tym tygodniu wraca akcja Lato z Radiem Norda FM i będzie sporo materiałów, bo w tym tygodniu jesteśmy w Ustce. Tak, tam nas szukajcie. Pozdrawiam.
1: Norda na fali. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarze.

0: kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja siedzę ze sunty, siusty, łyśka.
2: Łyśka.
3: Łyśka.
2: Łyśka.
3: Łyśka.
2: Łyśka.
3: Łyśka.
2: Łyśka.
3: Przelotny deszcz.
2: Przelotny deszcz.
3: Przeszła a przeszła, łyśka jak myśka. Przelazła krzekwia, ledzeska zmykrza.
2: Deszczyk nie wadzi, nawet nie zmoczy. Dopiero ulewa, porządniej wygrzmoci.
3: Przeszła a przeszła, łyśka jak myśka. Przelazła krzekwia, ledzeska zmykrza.
2: Łyśka.
3: Przelotny deszcz.
2: Łyśka.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Słuchamy Radia Nord FM w poniedziałek, proszę Państwa. Mamy kolejny dowód na to, że polskie morze naprawdę ma coś w sobie, bo jeśli ktoś zwiedził kawał świata, widział miejsca, które większość z nas zna tylko z pocztówek, a na wakacyjny odpoczynek znowu wybiera Bałtyk, to coś musi być na rzeczy. Jak czytam w nadmorskim24.pl, Martyna Wojciechowska ponownie wypoczywa w chałupach na Półwyspie Helskim. Co ciekawe, była tam również w ubiegłym roku, a 2 lata temu odwiedziła Łebę. I my to rozumiemy. Chałup, Zatoka Puckia, wiatr, plaża, trochę sportów wodnych. Człowiek naprawdę nie zawsze musi lecieć kilka tysięcy kilometrów, żeby poczuć wakacje. A że mamy ostatni tydzień sierpnia, to może jest to kolejny sygnał, żeby nie skreślać jeszcze Bałtyku. Pomimo, że pogoda, jaka jest, każdy widzi. Za chwilę u nas ostatni raport drogowy.

0: Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
7: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: I to już 16.30, mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Radio Norda FM i ostatni raport drogowy. Posłuchajcie dwie ważne informacje. Ostatnie utrudnienia na otwartym fragmencie ringu miejskiego Słupsku zostały usunięte. Kierowcy mogą już korzystać z drogi bez wcześniejszych przeszkód. Nowa trasa ma przede wszystkim usprawnić komunikację w mieście, poprawić dostęp do jego poszczególnych części i odciążyć najbardziej obciążone dotąd ulice. Ring połączy również ważne kierunki wyjazdowe ze Słupska. Inwestycja ma skrócić czas przejazdu i ułatwić codzienne przemieszczanie się po mieście. Nowy ring to nie tylko kolejna droga, ale przede wszystkim rozwiązanie, które ma poprawić płynność ruchu i zwiększyć komfort kierowców. A

0: Kolejna drogowa inwestycja zbliża się w Gdyni. Mieszkańcy Pustek Cisowskich, Dębtowa i części Chyloni będą mogli skorzystać z prawoskrętu w ulicę Morską przy wyjeździe z ulicy Swarzewskiej. Uwaga, bo miasto podpisało właśnie umowę na wykonanie tej inwestycji. W ramach zadania powstanie wyniesione przejście sugerowane przy ulicy Rozewskiej, a miejsca przekraczania jezdni zostaną odpowiednio doświetlone. Przygotowane zostaną także przestrzenie i instalacje sygnalizacji niezbędne do wyznaczenia w przyszłości przejazdu dla rowerzystów. Ten pojawi się po realizacji zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego dotyczących tras rowerowych wzdłuż ulicy Morskiej. Po zakończeniu inwestycji skrzyżowanie ma być bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze dla kierowców oraz pieszych. Czas realizacji wszystkich prac to 20 tygodni od podpisania umowy. To tyle w ostatnim poniedziałkowym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A dzisiaj na Pomorzu trochę chmur, trochę przejaśnień i miejscami jeszcze przelotny deszcz, ale od północy opady będą stopniowo zanikać. Nad morzem mamy 20 stopni w Dębkach, Władysławowej i w Helu, Gdynia, Wejherowo 22, noc będzie chłodna, maksymalnie 14 stopni i uwaga kierowcy, bo po północy miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność, a jutro wygląda na to, że będzie całkiem przyjemnie. Wejherowo, Luzino, Słupsk i Gdynia 22 stopnie, nad morzem 21 stopni, do tego znacznie więcej słońca i raczej słaby wiatr.

0: Idealne na wakacje w Radiu Norda, Luna, Vamos a la Playa. No dobra, mamy ten poniedziałek, nie wszyscy go lubią, ale myślę, że trochę warto po weekendzie rozruszać szare komórki. Na Facebooku już czeka na Was zagadka dnia. Dzisiaj do wygrania 2 bilety do kina. No ale żeby je zgarnąć, jak zwykle trzeba złamać nasz 3-cyfrowy kod. Zasady znacie, prawda? Każdy ma maksymalnie 3 próby, w jednym komentarzu podajemy tylko jedną liczbę. I uwaga, bo komentarzy edytowanych nie będziemy brali pod uwagę. No i teraz najważniejsze, bo jak widać na Facebooku, kod jest schowany, nie ujawniamy żadnej cyfry, no ale Wy dostajecie wskazówki, zarówno tutaj na antenie, jak i w komentarzach pod postem konkursowym. Zatem wskazówka numer 1 mówi, że środkowa cyfra jest dokładnie o 2 mniejsza od pierwszej. Środkowa cyfra jest o 2 mniejsza od pierwszej. Na razie tyle ode mnie i proponuję, żebyście nie wystrzelali wszystkich odpowiedzi od razu, bo przed nami jeszcze 2 takie wskazówki ode mnie. No to próbujcie, kombinujcie, rozpracować 3-cyfrowy kod. Powodzenia życzę, finał przed 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz

0: Kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: A skoro jesteśmy przy kulturze, no to teraz kilka słów o tym, co może wydarzyć się w naszym regionie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Tym razem zaczniemy nasz przegląd od Ustki, bo to Ustka właśnie zaprasza na drugi koncert z serii Młode Talenty Ustki. Na scenie Promenady Nadmorskiej wystąpią Leon Pawlikowski, finalista The Voice Kids, Blanka Korneluk, uczestniczka z Szansy na Sukces Junior, Wiktor Sas, zwycięzca The Voice Kids, Hanna Drewniak, uczestniczka The Voice Kids i Pola Dębno-Artwińska, uczestniczka The Voice Kids. Organizatorzy zachęcają do przybycia i wsparcia młodych wykonawców. A teraz zaglądamy jednocześnie do Słupska i Ustki, gdzie pojawiła się propozycja dla osób, które kulturę traktują nie tylko jako gotowe wydarzenie, ale przede wszystkim jako przestrzeń spotkania, rozmowy i współpracy. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej otworzyła nabór na rezydencję edukacyjną. Propozycja skierowana do osób pracujących ze społecznościami, zajmujących się edukacją, sztuką i działaniami społecznymi. Wybrana osoba spędzi na rezydencji blisko 3 miesiące od 30 września do 20 grudnia, pracując w Słupsku i Ustce. Organizatorzy szukają kogoś, kto chce rozwijać własne metody pracy, poznawać lokalne społeczności i wspólnie z zespołem galerii stworzyć autorski program działań. BGSW szczególnie interesują praktyki oparte na dialogu, wzajemnym uczeniu się i budowaniu długofalowych relacji. Galeria działa w dwóch miastach, między którymi płynie Słupia, ale różni je także charakter i społeczny kontekst. To właśnie lokalność ma być jednym z ważniejszych punktów rezydencji. Na zgłoszenia BGSW czeka do 7 września, a propozycja jest skierowana m.in. do mediatorek, mediatorów oraz osób działających ze społecznościami. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8.45. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Norda, już prawie 6 minut do godziny 17. Jakoś ten czas leci w poniedziałek, prawda? Tu Robert Jastrzębski, nasza zabawa trwa, czyli zagadka dnia. Tak będziemy bawić się przynajmniej do 18. Później Norda Party, zapraszam. Trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Na razie mamy m.in. 248 od Prosiaczka, Lunci i Magdaleny, 024 od Adriany, 723 od Andrzeja i Prosiaczek jeszcze dorzuca 007 i 666. Sprawdzam dokładnie, co mam tutaj wypisane i jaki mamy kod. Po to wszystko, żeby wam powiedzieć, że nie są to prawidłowe strzały. I przypomnę wskazówkę numer 1, środkowa cyfra jest dokładnie o 2 mniejsza od pierwszej. I od razu zapiszcie, bo podaję wskazówkę numer 2. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne. To jaki to kod? Dowiemy się w finale przed 18. Z ostatnią wskazówką wrócę do was po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
4: Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczyk.
5: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
6: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
5: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
7: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
5: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
4: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspominał.

0: wspomina wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
2: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa, byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
0: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ewakuacja budynku i oczekiwanie na przyjazd saperów. Tak zakończyły się porządki mieszkania. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w bloku na ulicy Fenikowskiego w Wejherowie. Jeden z mieszkańców podczas porządków znalazł przedmiot przypominający granat. Szybko na miejscu pojawiły się służby, w tym straż pożarna, która została skierowana na miejsce jako wsparcie dla policji, która również znalazła się na miejscu. Z uwagi na charakter znaleziska podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Budynek opuścić miało 30 osób, w tym troje dzieci. Na miejscu pojawił się patrol sapelski, który sprawdził odnaleziony przedmiot, a następnie zabrał go ze sobą. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest przedmiot znaleziony przez mieszkańca, ani czy stanowił realne zagrożenie. Powiat Lęborski inwestuje w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego swoich jednostek. Podpisano umowę na realizację kolejnych etapów prac, które mają dostosować budynki do obowiązujących wymagań i zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Łączna wartość inwestycji razem z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi ponad 849 tysięcy złotych. Prace zostaną przeprowadzone w 4 jednostkach. W Powiatowym Centrum Edukacyjnym zaplanowano trzeci etap inwestycji za ponad 236 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu będzie realizowany drugi etap, którego wartość to prawie 197 tysięcy złotych. Kolejne prace obejmą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Starostwo Powiatowe. Ich koszt to odpowiednio ponad 215 tysięcy i prawie 180 tysięcy złotych. Zakres robót będzie zależał od etapu inwestycji i obejmie m.in. prace budowlane zwiększające odporność ogniową, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz montaż wyposażenia zapewniającego wymaganą szczelność ogniową. Inwestycja jest kolejnym etapem działań powiatu związanych z dostosowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych do aktualnych norm i wymagań. Przebudowa stacji kolejowej w Słupsku postępuje zgodnie z harmonogramem. Obecnie prace koncentrują się m.in. na nowym przejściu podziemnym oraz budowie peronów numer 1 i 2. W przejściu pod torami przygotowano już miejsca pod montaż wind. Mają one ułatwić dostęp do peronów osobom z ograniczoną możliwością poruszania się, ale także pasażerom podróżującym z większym bagażem czy wózkami dziecięcymi. Przebudowane perony będą miały wysokość 76 cm, co ma zapewnić wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na stacji pojawi się również nowoczesny system informacji pasażerskiej z wyświetlaczami informującymi o przyjazdach i odjazdach składów. Modernizacja stacji rozpoczęła się wiosną 2024 roku i obejmuje znacznie szerszy zakres prac. Powstaje m.in. nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane zostaną także 3 wiadukty kolejowe, przejście podziemne pod torami oraz 5 przepustów. Cała inwestycja ma poprawić komfort podróżnych, dostępność stacji oraz bezpieczeństwo i sprawność prowadzenia ruchu kolejowego w Słupsku. Na Pomorzu uczczono 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Podczas wydarzenia głos zebrał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który podkreślał znaczenie wolności, prawa

0: narodów do samostanowienia oraz solidarności między Polską i Ukrainą. Marszałek odniósł się także do obecności Ukraińców na Pomorzu. Jak zaznaczył, osoby, które przyjechały do Polski w poszukiwaniu bezpieczeństwa, stały się częścią lokalnych społeczności i gospodarki. Pracują, prowadzą firmy, płacą podatki, a ich dzieci uczą się w pomorskich szkołach. W swoim wystąpieniu Mieczysław Struk podkreślił, że relacja między Polską a Ukrainą nie jest jednostronna. Polska zapewnia bezpieczeństwo osobom uciekającym przed wojną, a Ukraińcy swoją pracą i aktywnością przyczyniają się do rozwoju kraju i regionu. Na zakończenie marszałek życzył Ukrainie zwycięstwa, pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i odbudowy. Zaznaczył również, że polsko-ukraińska solidarność powinna przetrwać także po zakończeniu wojny i stać się podstawą trwałej współpracy gospodarczej, społecznej oraz międzyludzkiej. Upałów na razie nie ma i póki co nic nie zanosi się na to, żeby do końca sierpnia te upały miały powrócić, choć na szczęście temperatura też nie jest jakaś bardzo niska. Możemy się cieszyć końcówką wakacji spokojnie. 20 stopni dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebiej, Łusce. Mamy maksymalnie 21 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 22 w Drnipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, 1018 hektopaskali na barometrach. Zachmurzenie umiarkowane i możliwe przelotne opady.
1: Norda.

0: Ostatnio Zalia jest wszędzie, nawet w Radiu Norda FM. Dawno tego nie graliśmy, prawda? Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy mieli okazję Zalię zobaczyć w męskim graniu na koncertach w całej Polsce. Tu Nordo na fali, do 18 Robert Jastrzębski. Zagadka dnia zaczyna Was wciągać, bo komentarzy wyraźnie przybyło. Jedni liczą, inni kombinują, niektórzy strzelają odważnie, ale przypominam, że mamy tylko 3 próby, więc amunicją gospodarujemy rozsądnie. Na razie wiemy, że środkowa cyfra kodu jest dokładnie 2 mniejsza od pierwszej i że pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne. To wszystko u nas na Facebooku Radio Nordo FM, finał przed 18, a w tej godzinie będzie trochę sportu, będzie trochę kina i zdradzimy, jaki jest kod w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli

0: dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Alan Walker i Ava Max. Tak, gramy w poniedziałek w programie
1: Lorda na fali.
0: I nasza zagadka dnia. I uwaga, bo podaję ostatnią wskazówkę, która może wam sporo rozjaśnić w głowach, bo kod jest liczbą parzystą, a suma wszystkich cyfr kodu wynosi 10. Przypomnę, że gramy o 2 bilety do kina w Gdyni. To wy sobie kombinujcie, a ja teraz zapowiadam wiadomości sportowe w Radiu Norda o 17.30. Będziemy mówić m.in. o tym, że w Świetlinie odbyła się 6. edycja biegu i marszu Nordic Walking Świetlińska Górka. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wejherowo po raz 9 stało się areną sportowej rywalizacji. W Ekofabryce odbył się w miniony weekend Wejher Games 2026. Uczestnicy sprawdzali swoją siłę, kondycję, wytrzymałość oraz sprawność. Do rywalizacji przystąpiło 140 zawodników z całej Polski. W Wejherowie pojawili się zawodnicy m.in. z Ełku, Szczecina, Wrocławia, Radomia i Rzeszowa. Organizatorzy podkreślają, że w tegorocznej edycji wystartowała krajowa czołówka.
5: Bartosz Bartuś, współorganizator Wejher Games 2026. Konkurencje przekrojowe, 3 treningi do zrobienia. Pierwszy trening wytrzymałościowy, kondycyjny. Drugi trening sprawdzający siłę, ale w takim ujęciu kondycyjnym trochę, wytrzymałość siłową. A drugi trening zawierający bardzo trudne elementy gimnastyczne.
4: Rywalizacja została podzielona na kategorie grupy. Jako pierwsi na arenie pojawili się debiutanci, a następnie bardziej zaawansowani zawodnicy. Zmieniamy dyscyplinę. W Świetlinie odbyła się 6. edycja biegu i marszu Nordic Walking Świetlińska Górka. Uczestnicy rywalizowali na 5-kilometrowej trasie, a dodatkowym wyzwaniem była niesprzyjająca aura.
6: Monika Łapczuk, organizator, jeden z głównych organizatorów. Jak zawsze bieg i marsz Nordic Walking dla chętnych, to jest bieg na 5 km i marsz. I również mamy to już trzeci raz, startują dzieciaczki, mamy najmłodsze kategorie do 4 lat i 5 do 6 biegają tutaj na boisku.

0: pasku 150-300 metrów, no i ci starsi biegną 800 metrów, tutaj wyzwanie dookoła wsi.
1: Jednym z najtrudniejszych fragmentów trasy był brukowany odcinek znany jako Świetlińska Górka. Mokra nawierzchnia mogła utrudniać rywalizację i wymagała od uczestników szczególnej ostrożności. W biegu na 5 km zwyciężyli Robert Woźniak z Zakrzewo oraz Klaudia Pilarska z Lęborka. Natomiast w marszu Nordic Walking na tym samym dystansie triumfowali wśród mężczyzn Piotr Brzozowski ze Sławna i Wiktoria Naczk z Lęborka wśród kobiet.
2: Jak zawsze o tej porze sobie trochę wybiegnijmy do przodu, zobaczmy jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Nie będzie gorąca, nie będzie specjalnie ciepła, ale z drugiej strony nie będzie też jakaś wyjątkowo chłodna. 14 stopni to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 13 w Gniewinie, 12 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od umiarkowanego po małe. Niewielka raczej szansa na opady.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: I wakacyjne poniedziałkowe granie w Radiu Norda FM. A do 18 Nordo na fali zaglądamy do kina, sprawdzamy, co można jeszcze w poniedziałek obejrzeć na dużym ekranie. Na początek kino Fregata w Lęborku. Dzisiaj w ramach cyklu Kobieta pełna życia, film pod tytułem Marzycielki. A w Gdyni po weekendzie liczymy na premiery i są takie. Buntownik o 19.15, o 20.15, Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru o 18.15, 20.45 i o 21.30. Premierowo również Księga pustyni o 17.45, a poza tym Spider-Man, całkiem nowy dzień. To można dzisiaj obejrzeć w Gdyni o 18.30, 20.30 i o 21.40 i Odyseja o 20.00, o 21.10, koniec ulicy Dębowej o 19.45. Takie m.in. mamy propozycje w regionie, jeśli chodzi o duży ekran, a za chwilę słyszymy się w finale Zagadki Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

że czas rozbroić dzisiejszy kod. Trochę was dzisiaj było, trochę liczb poleciało. 248, 024, 723, 007, a nawet 666, ale tylko jedna kombinacja otwiera dzisiaj nasz sejf z biletami. Przypomnijmy, środkowa cyfra o dwa mniejsze od pierwszej.

0: I Adriana Ada. Tak jest. Pani Adriana łamie dzisiejszy kod i zgarnia 2 bilety do kina. Gratulujemy. Jak na poniedziałek uznaję to za bardzo dobry start nowego tygodnia, ostatniego tygodnia wakacji. I komu się dzisiaj nie udało, to mam dobrą wiadomość, bo jutro startujemy od nowa. Robert Jastrzębski, po godzinie 15 wracam tu jutro. Za chwilę u nas Norda Party. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali.

0: Radia Norda FM.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.
7: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
8: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
7: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
9: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy. Więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
7: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
10: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum.

0: Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
1: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
2: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
1: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny, ceny też, od 550 do 850 zł.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa drugi etap modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Inwestycja obejmuje zarówno pomieszczenia, w których przyjmowani i leczeni są pacjenci, jak i infrastrukturę wykorzystywaną przez zespoły ratownictwa medycznego. Przebudowywany jest m.in. obszar segregacji medycznej, część restauracyjno-zabiegowa oraz pomieszczenia obserwacji. Zmiana układu SOR-u ma usprawnić przyjmowanie i kwalifikowanie pacjentów, poprawić bezpieczeństwo oraz stworzyć lepsze warunki do szybkiej diagnostyki i leczenia. Modernizacja obejmuje również podjazd i wiatę dla karetek. W ramach inwestycji placówka zostanie wyposażona także w nową aparaturę i sprzęt medyczny, w tym kardiomonitory. Wartość całego zadania wynosi 10 800 000 zł. Zdecydowana większość tej kwoty, czyli 10,5 miliona zł, pochodzi z budżetu samorządu województwa pomorskiego. Szpitalny oddział ratunkowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dlatego prace prowadzone są z myślą o poprawie organizacji pracy jednego z najbardziej obciążonych miejsc w szpitalu. Samochody wystawione na sprzedaż zajmują miejsca parkingowe w rejonie Lęborskiego Szpitala. Na parkingu przy ulicy Zwycięstwa w pobliżu skrzyżowania z ulicą Węgrzynowicza ustawiono m.in. auta z kartkami sprzedam. Pojazdy zajmują miejsca, z których korzystają także pacjenci i osoby odwiedzające placówkę. Okazuje się jednak, że Straż Miejska ma w tej sprawie ograniczone możliwości działania. Na zatoczce przy ulicy Zwycięstwa znajduje się 6 ukośnych miejsc parkingowych. Ostatnio 2 z nich zajmowały samochody przeznaczone na sprzedaż. Jeden podobny pojazd znajdował się także przy ulicy Węgrzynowicza. Jak tłumaczy Straż Miejska w Lęborku, samo umieszczenie na samochodzie ogłoszenia sprzedam nie jest podstawą do ukarania właściciela. Jeśli auto jest prawidłowo zaparkowane i dopuszczone do ruchu, może pozostawać na miejscu. Komendant Straży Miejskiej informuje, że strażnicy mogą jedynie zwracać się do właścicieli z prośbą o przestawienie samochodów, szczególnie gdy długotrwale zajmowane miejsce utrudnia parkowanie innym kierowcom. Nie ma jednak podstaw do wystawienia mandatu ani odholowania pojazdu. Sytuację mogłyby zmienić odpowiednie znaki ograniczające czas postoju. Podobne przypadki odnotowano już wcześniej także w innych częściach Lęborka. Łódź motorowa, która usiadła na mieliźnie w rejonie Łeby, została w sobotę 22 sierpnia rano ściągnięta na wodę. Akcja trwała 2 dni i wymagała zaangażowania ratowników SAR, statków ratowniczych, a także ciężkiego sprzętu. Do zdarzenia doszło w czwartek 20 sierpnia po południu około 4 mil morskich na wschód od portu w Łebie. Na pokładzie znajdowały się 4 osoby oraz pies. Na miejsce skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej w Łebie, Łódź Ratowniczą R-15 oraz statek Monsun. Akcję utrudniała bardzo płytka woda, która uniemożliwiała bezpieczne podejście większych jednostek. W trakcie działań łódź zaczęła nabierać wody. 2 osoby wraz z psem zostały ewakuowane i bezpiecznie przetransportowane na brzeg. 2 pozostałe osoby zostały na jednostce. Policja sprawdziła trzeźwość skipera. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Po zakończeniu działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia rozpoczęto akcję ratowania samej jednostki. Do pomocy skierowano m.in. statek ratowniczy Orkan z Ustki, a później także koparki. Ostatecznie łódź udało się ściągnąć z mielizny w sobotę 22 sierpnia rano. intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalne podtopienia dały się we znaki mieszkańcom Pomorza. Strażacy w całym regionie od północy do sobotniego popołudnia interweniowali ponad 130 razy. W regionie obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzegał również

0: przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, szczególnie na mniejszych rzekach i terenach zurbanizowanych. Na Żuławach prowadzono kontrolę wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Pomimo trudnych warunków nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych ani konieczności wprowadzenia alarmów przeciwpowodziowych. Silny front pogodowy przechodzący przez Polskę spowodował tysiące interwencji Straży Pożarnej w całym kraju. Na Pomorzu sytuacja była jednak spokojniejsza niż w najbardziej dotkniętych regionach. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach pogoda będzie się poprawiała, choć na północy kraju nadal możliwe są przelotne opady i burze. Po niezbyt upalnym dniu, niezbyt upalny wieczór. Na szczęście na jakieś wielkie ochłodzenia się nie zanosi, choć na ocieplenia też nie. Temperatura na Pomorzu to 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 21 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 22 Gdynia, Puckosakowowej i Herowery, Darumia, Luzino. Z kolei temperatura wody w Polskim Morzu 17-18 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu wciąż możliwe, a zachmurzenie dość intensywne utrzymuje się na niebie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Party.
1: Lada Party.
0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama. Norda Party.
1: Norda Party.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Kultowy przebój Sherby Lee z 1998 roku właśnie przekroczył miliard odtworzeń w znanym serwisie streamingowym. Utwór, który niemal trzy dekady temu zrewolucjonizował muzykę pop, wciąż cieszy się popularnością i przyciąga kolejne pokolenia słuchaczy na całym świecie. Sher, nieprzerwanie obecna na scenie muzycznej od 6 dekad, właśnie osiągnęła kolejny sukces, o którym większość artystów może tylko marzyć. Jej kultowy przebój Believe przekroczył miliard odtworzeń w serwisie streamingowym. Tytułowy utwór z 22 albumu studyjnego artystki dołączył tym samym do elitarnego grona najczęściej słuchanych piosenek na tej platformie, co jeszcze mocniej podkreśla status Cher jako ikony popkultury. Sama wokalistka nie kryła wzruszenia, przyznając w mediach społecznościowych, że trudno jej wyrazić, jak wiele znaczy dla niej ten wynik. To szaleństwo, że nie potrafię opisać, co czuję w związku z miliardem odtworzeń. Robię to, do czego zostałam stworzona, odkąd miałam 19 lat, napisała Cher na Instagramie. Believe to utwór, który na zawsze odmienił brzmienie muzyki rozrywkowej i stał się symbolem artystycznej metamorfozy Cher. W 1998 roku, mając 52 lata, artystka odważnie wkroczyła w świat elektronicznego dance-popu, prezentując nowotarskie podejście do produkcji muzycznej. Piosenka przyniosła Cher pierwszą i jak dotąd jedyną statuetkę Grammy za najlepsze nagranie taneczne, a także liczne wyróżnienia, w tym miejsca na prestiżowych listach. Ponad ćwierć

0: wieku. Po premierze Believe wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca XX wieku i nadal cieszy się ogromną popularnością, czego potwierdzeniem jest miliard odtworzeń. Gratulujemy!
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie

0: godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Kto się zna na bajkach? Powiedzieć ci bajkę? Spytała Basia, siedząc obok taty, zajętego czytaniem gazety. Bajkę? Jasne, powiedział tata i zamienił się w słuch.
1: Pewnego razu był sobie bardzo dobry tata, zaczęła Basia. Ten tata miał małą córeczkę. Dziewczynka była prawie całkiem szczęśliwa. Do pełni szczęścia brakowało jej tylko jednej rzeczy. Lalki, która mówi i siusia. Wiesz, tej, która była w telewizji. W przedszkolu taką mamy. Pewnego dnia córeczka przyszła do taty, pięknie się uśmiechnęła i obiecała, że już do końca życia będzie grzeczna, jeżeli tata kupi jej taką lalkę. Tata bardzo chciał, żeby córeczka była grzeczna, zawiózł ją więc do sklepu, na przykład takiego przy przystanku, i razem kupili lalkę. Nazwali ją Bella. To znaczy głównie córeczka ją nazwała, a tata tylko pomagał. Potem żyli długo i szczęśliwie, a córeczka już do końca życia była grzeczna i kochała swojego tatusia. Basia skończyła opowiadać i popatrzyła na tatę.
2: Ładna bajka?
0: Szepnęła i dowiedziała się, że bardzo ładna.
2: I co?
0: Spytała, a tata zrobił wielkie oczy i powiedział, ale co, co?
2: No przecież wiesz,
0: uśmiechnęła się Basia. Tata zmarszczył brwi, podrapał się po głowie i zaczął się zastanawiać. Myślał i nic nie wymyślił.
3: Nie wiem,
0: powiedział, a Basia ciężko westchnęła.
1: Mamo, opowiedzieć ci bajkę?
0: Zawołała w stronę kuchni. To była bardzo podobna bajka, tylko że zamiast dobrego taty występowała w niej dobra mama. Niestety mama Basi też nie zrozumiała morału. W końcu oczywiście okazało się, że na bajkach najlepiej znają się babcie. Od 2 dni w wózeczku przy łóżku Basi leży piękna, mówiąca lalka, a Basia jeszcze cały czas jest grzeczna, z uśmiechem zmienia Belli pampersy i bardzo kocha swoje babcie.

0: Miasto.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.
3: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Na południu, na zachodzie, tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
3: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok, tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
5: No w naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
6: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
7: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
3: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
8: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
3: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
9: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
10: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
9: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
10: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
9: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze.

0: Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, np. wzroście temperatury czy zasolenia wody.
1: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W centrum Wejherowa zabłysło światło w sercu miasta. Młodzi i rodzice rozmawiali o problemach, kryzysach i szukaniu pomocy. Jedną ze współorganizatorek wydarzenia była Agata Niewińska. Jak podkreślała, inicjatywa powstała dzięki współpracy różnych środowisk.
3: Podjęliśmy się rozmawiania o trudnościach, jakie przeżywa młodzież dzisiaj, bo dużo słyszymy o depresji, o uzależnieniach, o problemach emocjonalnych. Dużo się o tym mówi, a my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby oprócz tego, że będziemy o tym mówić ze sceny, będą świadectwa, to chcielibyśmy młodym ludziom dać wskazówki, co mają zrobić, kiedy rzeczywiście ten problem ich dotyka. A więc terapeuci, psychologowie będą pełnili swoje dyżury. Będzie też młodzież, która będzie dawała świadectwo, jak sami sobie poradzili z tym problemem.
2: Głównym tematem spotkania były problemy, które coraz częściej dotyczą młodych ludzi. Organizatorzy chcieli, aby wydarzenie trwało przez znaczną część dnia i dawało przestrzeń zarówno do rozmowy, jak i zdobycia konkretnych informacji. W organizację wydarzenia zaangażował się również ksiądz Krystian Krepel, wikariusz z parafii świętego Karola Boromeusza w Wejherowie, który na co dzień towarzyszy wspólnocie młodzieżowej. Jak zaznaczył, przygotowania do spotkania trwały przez dłuższy czas.
4: Światło w sercu miasta to takie wydarzenie, które się zrodziło z dwóch wielkich pragnień. Pierwsze pragnienie to jest pragnienie przede wszystkim rodziców, wszystkich tych, którzy pracują na co dzień z młodzieżą i mają takie doświadczenie, że gdzieś młodzi ludzie niekiedy z różnymi trudnościami się borykają, z różnymi ciemnościami, z różnymi kryzysami, jakimiś wyzwaniami, które stawia im świat i chcieli jakoś wyjść naprzeciw młodym ludziom i pokazać, jak można sobie z wieloma rzeczami w życiu radzić. Natomiast drugie pragnienie to pragnienie młodych ludzi, którzy w swoim życiu takie światło odnaleźli i chcieli pokazać innym młodym ludziom, gdzie jest źródło tego światła.
2: Obok wydarzeń scenicznych organizatorzy chcieli stworzyć przestrzeń do spokojniejszej, indywidualnej rozmowy. Do udziału zaproszono osoby posiadające doświadczenie zawodowe i terapeutyczne. Dwóch nauczycieli z gminy Cewice zdało egzamin awans zawodowy. Sprawdzian odbył się 20 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Do egzaminu przystąpili pedagodzy z Zespołu Szkół w Cewicach oraz Szkoły Podstawowej w Łebuni. Oboje pomyślnie przeszli postępowanie egzaminacyjne i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczyli przedstawiciele gminy, dyrektorzy obu placówek oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku z delegaturą w Słupsku. W komisji znaleźli się także eksperci wpisani na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Egzamin był kolejnym etapem ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu wręczył wójt gminy Cewice Jerzy Bańka wspólnie ze swoją zastępczynią Joanną Parszewską. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego oznacza zakończenie kolejnego etapu rozwoju zawodowego pedagogów. Egzamin przeprowadzono w Gminnym Centrum Kultury, które tego dnia pełniło funkcję miejsca pracy komisji egzaminacyjnej. Zakończył się jeden z najważniejszych etapów budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic 2 na północ od Ustki. Firmy GE i Ørsted poinformowały o zamontowaniu wszystkich 111 monopali. 107 fundamentów przygotowano pod turbiny wiatrowe, a 4 kolejne pod morskie stacje elektroenergetyczne. Prace zakończono zgodnie z harmonogramem. Monopale mają nawet 100 metrów długości, od 7,5 do 10,5 metra średnicy i ważą około 1900 ton. Ich instalacja wymagała skoordynowania produkcji, transportu oraz prac prowadzonych na morzu, a także odpowiednich warunków pogodowych. Do montażu wykorzystano 2 specjalistyczne statki instalacyjne. Użycie 2 jednostek pozwoliło zwiększyć tempo prac i zapewnić większą elastyczność podczas całej operacji. Zakończenie instalacji monopali zamyka jeden z kluczowych etapów budowy morskiej części Baltica 2. Na ustawionych fundamentach trwa już montaż dodatkowego wyposażenia, m.in. zabezpieczeń antykorozyjnych, elementów do cumowania statków serwisowych oraz platform. Łącznie zamontowanych zostanie ponad 400 takich elementów. Jak podaje inwestor, 75% z nich powstaje z polskich zakładów. Zachód słońca mamy już coraz wcześniej. Dzisiaj 19:58. Noc

zapowiada się w miarę ciepła, nie najcieplejsza w ostatnim czasie, ale też nie będzie takaś wyjątkowo chłodna noc. 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 13 w Gniewinie, 12 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Zachmurzenie przeważnie małe się będzie utrzymywało, niewielka szansa na opady na terenie Zatoki Gdańskiej. Norda, Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Norda Party!
2: Norda Party!

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Norda Party. Norda Party.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Norda Party.
1: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja, nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
4: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
5: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
1: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Strzelinku odbyło się spotkanie poświęcone

0: Pamięci działaczy Solidarności internowanych w czasie stanu wojennego. Przy Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się w miejscu dawnego ośrodka internowania uczczono kolejną rocznicę zamieszczenia tablicy pamiątkowej przypominającej o osobach więzionych w tym miejscu. O znaczeniu spotkania i historii Strzebielinka mówił wicestarosta wejherowski Witold Reclaw.
1: To tu w grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego osadzono kilkuset działaczy Solidarności. To tutaj przebywali w odosobnieniu bez wyroku sądowego za to, że chcieli, aby Polska była niepodległą i wolną ojczyzną naszą.
0: Do oznaczenia pielęgnowania pamięci o wydarzeniach stanu wojennego odniósł się również Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
2: To upamiętnianie historii, te nasze spotkania tutaj, ale nie tylko, to jest tak naprawdę cały czas walka o prawdę. Doskonale widzimy, co się dzieje w przestrzeni, jak niestety nadal są środowiska i to jakie środowiska, które usiłują tą prawdę zakłamywać albo relatywizować. A te nasze spotkania mają po pierwsze ten walor poznawczy dla osób młodszych, które miały to szczęście, że tamtych czasów nie musiały przeżywać, że nie musiały odsiadywać w więzieniach czy w obozach internowania, czy być szykanowane z innego powodu.
0: Jak podkreślił, ważne jest także bezpośrednie spotkanie młodego pokolenia z osobami, które same doświadczyły represji. Podczas spotkania przypomniano również historię samej tablicy, która znajduje się na murze dawnego ośrodka internowania. Upamiętniona wszystkich więźniów, którzy trafili do Strzebielinka w okresie stanu wojennego. Słomiński Park Narodowy walczy z kolejnym inwazyjnym gatunkiem rośliny. Pracownicy parku usunęli niecierpka drobnokwiatkowego z terenu, na którym licznie występował. W działania zaangażowały się połączone siły Zespołu Ochrony Ekosystemów Lądowych oraz Dział Edukacji. Celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się gatunków obcych i ochrona rodzimych siedlisk. Niecierpek drobnokwiatowy jest rośliną jednoroczną, ale bardzo skutecznie się rozmnaża. Jego nasiona są wystrzeliwane z dojrzałych torebek na odległość kilku metrów. Mogą być także przenoszone przez zwierzęta, glebę zawierającą nasiona czy wodę. Gatunek trafił do Polski w połowie XIX wieku i obecnie występuje już niemal na terenie całego kraju. Akcja w Słomińskim Parku Narodowym jest częścią szerszych działań związanych ze zwalczaniem inwazyjnych gatunków obcych. Leśnicy wcześniej eliminowali m.in. rdestowce, inne stanowiska niecierpków oraz czeremchę amerykańską. Celem takich działań jest ochrona siedlisk i mikrosiedlisk przed roślinami, które mogą wypierać rodzime gatunki. Park zachęca również do reagowania na obecność inwazyjnych roślin i podejmowania działań na innych terenach. Jeszcze w tym roku ma zakończyć się modernizacja boiska i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich na osiedlu Westerplatte w Słupsku. Obiekt został wcześniej wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Teraz miasto przygotowuje się do jego przebudowy. Na inwestycje zabezpieczono około 2 milionów złotych. 1 600 000 pochodzi z rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2027. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. 4 złożone oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez miasto. Po ich weryfikacji wybrany zostanie wykonawca. Zakres prac obejmie przede wszystkim wymianę nawierzchni boiska, której zły stan był powodem zamknięcia obiektu. Pojawią się także nowe kosze do koszykówki, bramki, elementy małej architektury, oświetlenie oraz monitoring. Zmieni się również sąsiedni plac zabaw. Wszystkie znajdujące się tam urządzenia mają zostać wymienione na nowe i certyfikowane. Teren zostanie podzielony na strefy przeznaczone dla różnych grup wiekowych, najmłodszych dzieci, młodzieży, a także mieszkańców i seniorów szukających miejsca do odpoczynku. Zgodnie z planem wszystkie prace mają zakończyć się do grudnia tego roku. Noc do najupalniejszych należeć nie będzie, ale z drugiej strony bez dramatu nie będzie jakoś wyjątkowo zimno. 14 stopni to minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 13 w Gniewinie, 12 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 11 w Wejherowie, Radzie, Rumi. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie raczej mała ilość chmur. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe przelotne opady deszczu, ale to w sumie tylko tam popada, w pozostałych miejscach po prostu raczej bez deszczu.
3: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Norda Party.
2: Norda Party.

0: Upały niebawem wrócą, ale nie na długo. Urzędy stanu cywilnego mają już nowe wzory aktów małżeństwa. Mamy nowe dane o Polakach na zakupach, czyli o sprzedaży detalicznej w sklepach. Miriam Lipińska. Jest jeszcze szansa na upały w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
1: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
1: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
0: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory aktów małżeństwa. Samorządy, które nie zgodzą się na transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą, także tych jednopłciowych, poniosą za to odpowiedzialność, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, mówią, że nie będą tego robili, łamią prawo.
0: A za łamanie prawa są kary, dodaje minister.
2: Te pary mogą iść do urzędu, mogą iść do sądu i wygrają postępowanie. Wtedy te urzędy też będą za to odpowiadały.
0: Według nieoficjalnych danych 40 gmin w Polsce zadeklarowało, że nie będzie stosować się do nowych przepisów umożliwiających transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. To pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez przypadek włączył syrenę alarmową na Lubelszczyźnie. Wczoraj niepotrzebnie zawyły syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Były to testy techniczne, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach, nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
0: Wojewoda postanowił, że dyżurni z Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy od niedawna odpowiadają za włączanie syren w całym regionie, muszą przejść więcej specjalistycznych szkoleń, tak by przy tak zwanych cichych testach nie dochodziło do pomyłek, włączania syren i straszenia mieszkańców. Koniec strajku kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Pracodawcy porozumieli się w sprawie płac ze strajkującymi. Strajk trwał od piątkowego poranka i w weekend sparaliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzna nad częścią kraju musiała zostać zamknięta. Polacy nieco mniej chętnie wydają pieniądze. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Tradycje związane z końcem żniw, regionalne produkty rękodzieł oraz tradycyjny wypiek chleba towarzyszyły tegorocznemu Dniu Chleba i Miodu. Wydarzenie organizowane jest od wielu lat i nawiązuje do tradycji dożynkowych. Podczas wydarzenia można było nie tylko zobaczyć muzealne ekspozycje, ale także spotkać lokalnych twórców i producentów. Ważną częścią programu była prezentacja kaszubskich tradycji i produktów.
6: Jest to wydarzenie nawiązujące do dożynek pod nazwą Dzień Chleba i Miodu. Jak sama nazwa wskazuje, celebrujemy ten okres dożynkowy. Spotykamy się pod koniec sierpnia. Chcemy razem też włączyć się w te podziękowania za plony tegoroczne, za pracę na roli. W tym

0: stopniu staramy się przybliżyć nasze tradycje kaszubskie, tutaj też miejscowe. Jesteśmy w muzeum, jesteśmy w skansenie, więc dzielimy się tym, co się tutaj i u nas dzieje, co posiadamy, więc mamy oczywiście otwarte ekspozycje, które można zwiedzać. Zapraszamy też mnóstwo wystawców, przede wszystkim rękodzielników, koła gospodyń wiejskich z produktami miejscowymi, bo głównie chodzi o to, abyśmy mogli pokazać właśnie nasze tradycje, naszą kulturę, nasze dziedzictwo.
1: Mówi dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Barbara Kozdąbrowska. Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia był tradycyjny wypiek chleba. Na terenie zagrody znajduje się zewnętrzny piec chlebowy, w którym przygotowywano pieczywo według dawnych receptur. Nie zabrakło również pszczelarzy z regionu, którzy prezentowali swoją pracę oraz produkty powstające w pasiekach. Spotkanie było okazją do poznania tajników pszczelarstwa.
0: Nasi pszczelarze okoliczni z Ziemi Puckiej, z Ziemi Wejherowskiej już od wielu lat przyjeżdżają, opowiadają, sprzedają oczywiście produkty pszczele, ale też opowiadają o tym swoim roku pszczelarskim w swoich pasiekach, jak się układa, jak po kolei przebiegają procesy właśnie w pasiece, więc jest to okazja nie tylko, żeby zakupić te finalne produkty pszczele, ale też się dowiedzieć o hodowli pszczół, o tajnikach bycia pszczelarzem.
1: Dodaje Kozdąbrowska. Jak zaznacza dyrektor muzeum, oferta pszczelarzy jest znacznie szersza niż sam miód. Podczas wydarzenia można było poznać różne produkty powstające dzięki pracy pszczół. Kostka Szczęścia połączy profilaktykę zdrowia ze słodkimi warsztatami. Lęborscy seniorzy będą mogli we wrześniu wziąć udział w spotkaniu, podczas którego nie zabraknie zarówno informacji o zdrowiu, jak i wspólnego przygotowywania czekolady. Wydarzenie odbędzie się w ramach programu Srebrne Baszty, program aktywizacji społecznej seniorów w Lęborku. Spotkanie zaplanowano na 4 września o godzinie 16 w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5. Na początek uczestnicy wysłuchają prelekcji dotyczącej profilaktyki zdrowia kobiet, w tym raka piersi. Wiedzą podzielą się przedstawiciele Stowarzyszenia Amazonka z Lęborka. Następnie przyjdzie czas na część praktyczną, czyli warsztat robienia czekolady pod nazwą Kostka Szczęścia. Organizatorzy podkreślają, że będzie to okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zadanie dofinansowano ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. Zakończył się remont 3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Bierkowie, Głobinie i w Łękówku w gminie Radzikowo. Z odnowionych obiektów korzystają już uczniowie. Prace objęły przede wszystkim modernizację nawierzchni. Istniejące powierzchnie poliuretanowe zostały oczyszczone i pokryte nową warstwą natryskową. Odtworzono też linie wyznaczające pola do poszczególnych dyscyplin sportowych. Na boiskach wymieniono m.in. tablice i obręcze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz siatki do tenisa i siatkówki. W Głobinie i w Łękówku dodatkowo zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie LED. Zmodernizowane obiekty mają służyć uczniom zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i w czasie wolnym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 825 tysięcy złotych. 330 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. Wschód słońca jutro przypadnie na 5:41. Dzień raczej będzie słoneczny. Właśnie to słońce, które wzejdzie niestety już tak późno, będzie na niebie się dość chętnie pojawiało. Zachmurzenie czeka nas małe. Temperatura też niezbyt wysoka. 21 dębki Władysławowo Ebaustka to max. Tyle samo chociażby w Gniewinie. I 22 Gdynia, Pucko-Sakowo, Wejherowo, Ryda, Rumia, Luzino, Słupsk, Lęborg, a także Kobylnica. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.
2: Norda, Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ewakuacja budynku i oczekiwanie na przyjazd saperów. Tak zakończyły się porządki mieszkania. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w bloku na ulicy Fenikowskiego w Wejherowie. Jeden z mieszkańców podczas porządków znalazł przedmiot przypominający granat. Szybko na miejscu pojawiły się służby, w tym straż pożarna, która została skierowana na miejsce jako wsparcie dla policji, która również znalazła się na miejscu. Z uwagi na charakter znaleziska podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Budynek opuścić miało 30 osób, w tym troje dzieci. Na miejscu pojawił się patrol sapelski, który sprawdził odnaleziony przedmiot, a następnie zabrał go ze sobą. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest przedmiot znaleziony przez mieszkańca, ani czy stanowił realne zagrożenie. Na Pomorzu uczczono 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Podczas wydarzenia głos zabrał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który podkreślał znaczenie wolności, prawa narodów do samostanowienia oraz solidarności między Polską i Ukrainą. Marszałek odniósł się także do obecności Ukraińców na Pomorzu. Jak zaznaczył, osoby, które przyjechały do Polski w poszukiwaniu bezpieczeństwa, stały się częścią lokalnych społeczności i gospodarki. Pracują, prowadzą firmy, płacą podatki, a ich dzieci uczą się w pomorskich szkołach. W swoim wystąpieniu Mieczysław Struk podkreślił, że relacja między Polską a Ukrainą nie jest jednostronna. Polska zapewnia bezpieczeństwo osobom uciekającym przed wojną, a Ukraińcy swoją pracą i aktywnością przyczyniają się do rozwoju kraju i regionu. Na zakończenie marszałek życzy Ukrainie zwycięstwa, pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i odbudowy. Zaznaczył również, że polsko-ukraińska solidarność powinna przetrwać także po zakończeniu wojny i stać się podstawą trwałej współpracy gospodarczej, społecznej oraz międzyludzkiej. Trwa drugi etap modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Inwestycja obejmuje zarówno pomieszczenia, w których przyjmowani i leczeni są pacjenci, jak i infrastrukturę wykorzystywaną przez zespoły ratownictwa medycznego. Przebudowywany jest m.in. obszar segregacji medycznej, część restauracyjno-zabiegowa oraz pomieszczenia obserwacji. Zmiana układu SOR-u ma usprawnić przyjmowanie i kwalifikowanie pacjentów, poprawić bezpieczeństwo oraz stworzyć lepsze warunki do szybkiej diagnostyki i leczenia. Modernizacja obejmuje również podjazd i wiatę dla karetek. W ramach inwestycji placówka zostanie wyposażona także w nową aparaturę i sprzęt medyczny, w tym kardiomonitory. Wartość całego zadania wynosi 10 800 000 zł. Zdecydowana większość tej kwoty, czyli 10,5 miliona złotych, pochodzi z budżetu samorządu województwa pomorskiego. Szpitalny oddział ratunkowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dlatego prace prowadzone są z myślą o poprawie organizacji pracy jednego z najbardziej obciążonych miejsc szpitalu. Intensywne opady deszczu, silne wiatry i lokalne podtopienia dały się we znaki mieszkańcom Pomorza. Strażacy w całym regionie od północy do sobotniego popołudnia interweniowali ponad 130 razy. W regionie obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzegał również przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, szczególnie na mniejszych rzekach i terenach zurbanizowanych. Na Żuławach prowadzono kontrolę wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Pomimo trudnych warunków nie odnotowano przekroczeń.

0: stanów alarmowych, ani konieczności wprowadzenia alarmów przeciwpowodziowych. Silny front pogodowy przechodzący przez Polskę spowodował tysiące interwencji straży pożarnej w całym kraju. Na Pomorzu sytuacja była jednak spokojniejsza niż w najbardziej dotkniętych regionach. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach pogoda będzie się poprawiała, choć na północy kraju nadal możliwe są przelotne opady i burze. W centrum Wejherowa zabłysło światło w sercu miasta. Młodzi i rodzice rozmawiali o problemach, kryzysach i szukaniu pomocy. Jedną ze współorganizatorek wydarzenia była Agata Niewińska. Jak podkreślała, inicjatywa powstała dzięki współpracy różnych środowisk.
1: Podjęliśmy się rozmawiania o trudnościach, jakie przeżywa młodzież dzisiaj, bo dużo słyszymy o depresji, o uzależnieniach, o problemach emocjonalnych. Dużo się o tym mówi, a my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby oprócz tego, że będziemy o tym mówić ze sceny, będą świadectwa, to chcielibyśmy młodym ludziom dać wskazówki, co mają zrobić, kiedy rzeczywiście ten problem ich dotyka. A więc terapeuci, psychologowie będą pełnili swoje dyżury. Będzie też młodzież, która będzie dawała świadectwo, jak sami sobie poradzili z tym problemem.
0: Głównym tematem spotkania były problemy, które coraz częściej dotyczą młodych ludzi. Organizatorzy chcieli, aby wydarzenie trwało przez znaczną część dnia i dawało przestrzeń zarówno do rozmowy, jak i zdobycia konkretnych informacji. W organizacji wydarzenia zaangażował się również ksiądz Krystian Krepel, wikariusz z parafii świętego Karola Boromeusza w Wejherowie, który na co dzień towarzyszy wspólnocie młodzieżowej. Jak zaznaczył, przygotowania do spotkania trwały przez dłuższy czas.
2: Światło w sercu miasta to takie wydarzenie, które się zrodziło z dwóch wielkich pragnień. Pierwsze pragnienie to jest pragnienie przede wszystkim rodziców, wszystkich tych, którzy pracują na co dzień z młodzieżą i mają takie doświadczenie, że gdzieś młodzi ludzie niekiedy z różnymi trudnościami się borykają, z różnymi ciemnościami, z różnymi kryzysami, jakimiś wyzwaniami, które stawia im świat i chcieli jakoś wyjść naprzeciw młodym ludziom i pokazać, jak można sobie z wieloma rzeczami w życiu radzić. Natomiast drugie pragnienie to pragnienie młodych ludzi, którzy w swoim życiu takie światło odnaleźli i chcieli pokazać innym młodym ludziom, gdzie jest źródło tego światła.
0: Obok wydarzeń scenicznych organizatorzy chcieli stworzyć przestrzeń do spokojniejszej, indywidualnej rozmowy. Do udziału zaproszono osoby posiadające doświadczenie zawodowe i terapeutyczne. W Strzemielinku odbyło się spotkanie poświęcone pamięci działaczy Solidarności internowanych w czasie stanu wojennego. Przy Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się w miejscu dawnego ośrodka internowania uczczono kolejną rocznicę zamieszczenia tablicy pamiątkowej przypominającej o osobach więzionych w tym miejscu. O znaczeniu spotkania i historii Strzemielinka mówił wicestarosta wejherowski Witold Treclaw.
3: To tu w grudniu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego osadzono kilkuset działaczy Solidarności. To tutaj przebywali w odosobnieniu bez wyroku sądowego za to, że chcieli, aby Polska była niepodległą i wolną ojczyzną naszą.
0: Do oznaczenia pielęgnowania pamięci o wydarzeniach stanu wojennego odniósł się również Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
4: To upamiętnianie historii, te nasze spotkania tutaj, ale nie tylko, to jest tak naprawdę cały czas walka o prawdę. Doskonale widzimy, co się dzieje w przestrzeni, jak niestety nadal są środowiska i to jakie środowiska, które usiłują tą prawdę zakłamywać albo relatywizować. A te nasze spotkania mają po pierwsze ten walor poznawczy dla osób młodszych, które miały to szczęście, że tamtych czasów nie musiały przeżywać, że nie musiały odsiadywać w więzieniach czy w obozach internowania, czy być szykanowane z innego powodu.
0: Jak podkreślił, ważne jest także bezpośrednie spotkanie młodego pokolenia z osobami, które same doświadczyły represji. Podczas spotkania przypomniano również historię samej tablicy, która znajduje się na murze dawnego ośrodka internowania. Upamiętniona wszystkich więźniów, którzy trafili do Strzemielinka w okresie stanu wojennego.
5: Tomasz Sumga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Pierwsze zwycięstwo Lechii Gdańsk w tym sezonie. Biało-Zieloni w piątkowym meczu piątej kolejki pierwszej ligi pokonali na własnym stadionie Pogoń Siedlce 1-0. Jedyną bramkę spotkania w 51 minucie zdobył Artur Szach. Zawodnik Lechii precyzyjnie uderzył z około 20 metrów i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. Gdańszczanie od początku meczu mieli przewagę, ale długo niewiele z niej wynikało. Lechia najczęściej próbowała swoich sił strzałami z dystansu. W pierwszej połowie blisko gola byli jednak także goście. Maciej Rosołek trafił w poprzeczkę sytuacji, w której miał przed sobą praktycznie pustą bramkę. Po przerwie Lechia zdoła przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę i utrzymała korzystny wynik do końca. To pierwsza wygrana biało-zielona.

Od 6 kwietnia, kiedy jeszcze w Ekstraklasie pokonali Koronę Kielce. Mieliśmy serię bez zwycięstwa i na pewno nikomu to nie pomagało. To bardzo ważne przełamanie w naszej sytuacji, podkreśla pomocnik Lechi Tomasz Wójtowicz. Jak dodaje, nowi zawodnicy w zespole już pokazują swoją jakość, choć nie są jeszcze w optymalnej formie. Zdaniem Wójtowicza z każdym

0: czyli 10 minut później. Na listę strzelców wpisał się Maciej Liśkiewicz. Po 5 kolejkach weekend zajmuje trzecie miejsce z 10 punktami. Liderem tabeli z kompletem punktów jest Polonia Środa Wielkopolska. FM kibice w meczu Sokoła Boże Pole Wielkie z rezerwami Chojnczanki Chojnice nie mogli narzekać na nudę. W spotkaniu czwartej kolejki pomorskiej czwartej ligi padło aż 10 bramek. Już w pierwszych 45 minutach kibice byli świadkami 6 trafień. Sokół schodził na przerwę prowadząc 5-1 po bramkach Łukasza Murakowskiego, Żanek Wiwerosa, Konrada Frameli, Oskara Krzyża i samobójczym trafieniu Adriana Czerniewicza. Po zmianie stron Sokół dołożył jeszcze 3 gole. W 50 minucie prowadzenie podwyższył Bartosz Zalewski. 7 gola strzelił Paweł Ptach, a 8 Maciej Borski. Przyjezdni zmniejszyli wymiar porażki w 89 minucie, ustalając wynik na 8-2. Ze zwycięstwa w minionej kolejce cieszyli się też piłkarze Pogoni Lęborg. Przed własną publicznością pokonali Stolem Gminą 3-1.
1: Bardzo dobry mecz z naszej strony. W pierwszej połowie troszkę wiatru i ta gra była bardziej wyrównana. Mieliśmy swoje sytuacje, tą jedną taką najlepszą wykorzystaliśmy, bo tak to poza tym to za dużo sytuacji nie było. Stolem nam zagrażał, wiedzieliśmy z czego, że stały fragment i dośrodkowanie świetnie tutaj znanego w Lęborku Michała Kowalkowskiego na Daniela Lisowskiego może być zagrożeniem, więc uczulaliśmy strasznie przed tym. Na szczęście nic takiego się groźnego nie działo w pierwszej połowie, w drugiej połowie dobrze zaczęliśmy. Postrzegłem gola z rzutu rożnego, Stolem rozpoczął od środka. I dopiero był jakiś taki moment, że się dłużej utrzymali przy piłce. Nasza bardzo, bardzo duża dominacja w tym okresie. Utrzymywaliśmy się fajnie przy piłce i to nam służyło.
0: Mówił po meczu trener Lęborczan Mateusz Michniewicz. Bohaterem Pogoni był Damian Wojda, który strzelił hatryka. Bramkarza Stolemu pokonał w 24, 50 i 59 minucie. Przyjezdni honorowe trafienie zanotowali w 73 minucie. Gola zdobył Maciej Biliński. Remisami zakończyły się pojedynki z udziałem Gryfów. Ten Wejherowski zremisował na Wzgórzu Wolności z Wieżycą Pelplin 1-1, a Gryf Słupsk podzielił się punktami w czy Gorzak za Aniołami. Tam też padł rezultat 1-1. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Z nami pierwsza kolejka nowego sezonu piątej ligi. W grupie Gdańsk 1 Salus Rumian wygrał na wyjeździe z Amatorem Kiełpiną aż 4-0. Komplet punktów zdobył też Orlen Tareda, które pokonały na wyjeździe AP GKS Kowale 2-1. Jeszcze bardziej efektownie zaprezentował się weekend Waluźno, wygrywając w Osicach z Osiczanką 4-1. Minimalną porażkę poniósł MKS Władysławowo, który u siebie przegrał z tylko Lechią Gdańsk 0-1. 3 punkty wywalczył natomiast GKS Golbudy, pokonując KS Kwaszyno 3-2. Sporo bramek padło w Choczewie. Latarnik przegrał z Orem Tromki Wielkie 2-4. Z kolei Bałtyk Gdynia zremisował z Jaguarem 2 Gdański 1-1. Spotkanie Orła Straszyn z Gdanią 2 Gdańsk odbędzie się 25 sierpnia. Nie zabrakło emocji także w pierwszej kolejce piątej ligi w grupie słupskiej. Najwyższe zwycięstwo odniosła Bytowia Bytów, która rozbiła Stal i Jeziorzyce 5-0. 5 goli zdobył również Sokół Wyczechy, pokonując Sert Miasto 5-2. Dobrze sezon rozpoczął Piast Człuchów, który wygrał na wyjeździe z Gryfem 2 Słupsk 4-2. Z kolei Lew Lembrok pokonał Słupię Koblińca 1-0. W pozostałych spotkaniach Kaszubia Studzieńce przegrała z KS Wynkówko 3-4. Start Łeba uległa Skotowi Demica Kaszubska 1-2, a Granit Kończewo zremisował z Janterem Uska 2-2. Podziałem punktów zakończyło się również spotkanie Myśliwca Tuchomiec z Pomorzem Potęgowo. Padł remis 3-3. Wejherowo po raz 9 stało się areną sportowej rywalizacji. W Ekofabryce odbył się w miniony weekend Wejher Games 2026. Uczestnicy sprawdzali swoją siłę, kondycję, wytrzymałość oraz sprawność. Do rywalizacji przystąpiło 140 zawodników z całej Polski. W Wejherowie pojawili się zawodnicy m.in. z Ełku, Szczecina, Wrocław, Radomia i Rzeszowa. Organizatorzy podkreślają, że w tegorocznej edycji wystartowała krajowa czołówka.
2: Bartosz Bartuś, współorganizator Wejher Games 2026. Konkurencje przekrojowe, 3 treningi do zrobienia. Pierwszy trening wytrzymałościowy, kondycyjny. Drugi trening sprawdzający siłę, ale w takim ujęciu kondycyjnym trochę, wytrzymałość siłową. A drugi trening zawierający bardzo trudne elementy gimnastyczne.
0: Rywalizacja została podzielona na kategorie grupy. Jako pierwsi na arenie pojawili się debiutanci, a następnie bardziej zaawansowani zawodnicy. Zmieniamy dyscyplinę. W Świetlinie odbyła się 6. edycja biegu i marszu Nordic Walking Świetlińska Górka. Uczestnicy rywalizowali na 5-kilometrowej trasie, a dodatkowym wyzwaniem była niesprzyjająca aura.
3: Monika Łapczuk, organizator, jeden z głównych organizatorów. Jak zawsze bieg i marsz Nordic Walking dla chętnych to jest bieg na 5 km i marsz. I również mamy to już trzeci raz, startują dzieciaczki, mamy najmłodsze kategorie do 4 lat i 5 do 6, biegają tutaj na boisku 150-300 metrów, no i ci starsi biegną 800 metrów, tutaj wyzwanie dookoła wsi.
0: Jednym z najtrudniejszych fragmentów trasy był brukowany odcinek znany jako Świetlińska Górka. Mokra nawierzchnia mogła utrudniać rywalizację i wymagała od uczestników szczególnej ostrożności. W biegu na 5 km zwyciężyli Robert Woźniak z Zakrzewa oraz Klaudia Pilarska z Lęborka. Natomiast w marszu Nordic Walking na tym samym dystansie triumfowali wśród mężczyzn Piotr Brzozowski ze Sławna i Wiktoria Naczk z Lęborka wśród kobiet.

Radia Norda FM.